0: 我向听着帕卡电台的人问候。
1: Minęła druga, dwanaście.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

zadzwonimy. Wsącza się w ciebie z każdym oddechem. W świetle dnia, we śnie, bezbarwny, bezgłośny. Otwiera powoli jak puszkę, mózg. Upiory przyjaciół, widma wrogów. Czego się lękasz, powiedz?

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiauczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

ci na oczy. Jest nią po kociołbach, trąbiąc pędzi pogotowie, to pod trzynastym powiesił się fryzjer.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Magdalena Robicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach, na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
1: No oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
2: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
1: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
2: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
1: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: Minęła 8:28.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
4: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
3: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
4: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
3: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
4: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
3: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
4: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
3: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje. Powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak? Więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
4: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
3: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój, więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: pisać.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak? Znaczy zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

0: Radio Praga. Radio Praga wybija rytm. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
1: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszech miar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
2: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
1: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
2: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
1: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, Monika Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.
2: Czy widoczny jest wzrost zainteresowania medialnego zawodami AI i jakie są?
1: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek. Na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. To pokazuje, że coraz większy potencjał mają na rynku pracy wobec rozwiązań sztucznej inteligencji osoby z kompetencjami miękkimi, które pomogą nam te technologie wdrażać w naszych organizacjach i komunikować skutecznie pracownikom. Tak, w ostatnim czasie z takiego obrazu medialnego straszenia nas brakiem zadań, eliminacją pracowników na rynku pracy w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, przeszliśmy do informowania i komunikacji na temat zawodów potrzebnych do tego, by obsłużyć tą sztuczną inteligencję w naszych organizacjach. Wyłaniają się na pierwsze miejsca ekspert do spraw AI, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, specjalista do spraw AI, AI inżynier, prompt inżynier, ale proszę zauważyć, że właśnie ekspert i specjalista to są te zawody, które mamy na pozycjach topowych. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. Bardzo ważne, w zasadzie istotny punkt jest bezpieczeństwo stosowania sztucznej inteligencji w organizacjach i to, żeby generatywne treści nie wymknęły nam się spod kontroli. To też pokazuje, dlaczego zawody takie jak ekspert czy specjalista do spraw AI i zapotrzebowanie na tego typu ludzi cały czas rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, bo to jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która staje się kompetencją horyzontalną, przestaje być jakąś taką jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie.
2: Czy emocje budzi też rekrutacja i zarobki w tych zawodach?
1: Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków. W co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych, jeśli zwiększymy swoje kompetencje o możliwość pracy czy znajomość sztucznej inteligencji. Rekrutacja dotycząca zawodów związanych z AI oczywiście budzi duże emocje, ponieważ media komunikują o bardzo dużych pieniądzach, jakie można zarobić na stanowiskach związanych z obsługą AI i generatywnych treści. Są to zarobki rzędu 30-45 tysięcy. Więc to powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o przebranżowieniu, o zwiększaniu swoich kwalifikacji i kompetencji na tym rynku.
2: A możemy to...
1: Tak widzimy przez pryzmat mediów, że rośnie temperatura wokół tematu rekrutacji związanej z zawodami do obsługi sztucznej inteligencji. Widać to chociażby przez to, że co 13 materiał poświęcony zawodom AI już w samym tytule komunikuje o zarobkach, wysokich zarobkach. Także to powoduje, że zawód ten zostaje uznany przez osoby poszukujące pracy za bardzo atrakcyjny. No i każdy próbuje

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
3: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą, tak faktycznie, i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
2: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
3: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu taki, który by można było u nas wprowadzić?
2: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
3: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że no niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
2: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
3: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
2: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry, czyli pewnych zestawów działań, algorytmów funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy. Natomiast

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Warzecha, Genotik.
2: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
1: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji. Począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki czy przeciwciała są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, to znaczy odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesu w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
2: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości na cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
2: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
2: Właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym Pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w dwa dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie tam 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
2: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie leadów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
2: Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
1: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy, natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
2: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
1: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać rzeczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskania dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
2: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
1: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględnić.
2: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
1: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, stanowią raczej, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
2: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
1: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej. Natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Alicja Wejner-Ciche, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw DEI i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
2: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
1: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tak zwany obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną, władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
2: Jak to wpływa na gospodarkę PKB, innowacyjność?
1: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. A obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy, ale rzeczywiście jest to impuls do zmian i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
2: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
1: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. I rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały. To musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC Polska. Według najnowszego raportu FAO produkcja ryb i owoców morza jest na stałym poziomie. Brak wzrostu w ostatnich latach spowodowany jest na pewno sytuacją pandemiczną, ale również możliwościami produkcyjnymi mórz i owoców morza. Bardzo ważne jest to, żebyśmy poławiali ryby w sposób zrównoważony. Raport zwraca szczególną uwagę na konieczność transformacji rybołówstwa w sposób odpowiedzialny, tak żeby można było łowić więcej ryb w przyszłości. Największymi producentami, poławiaczami ryb i owoców morza na świecie są Chiny, Wietnam i wiele krajów azjatyckich. Coraz większe znaczenie ma również akwakultura. Od kilku lat spożycie kształtuje się na poziomie ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę na całym świecie. Jest to średnia światowa, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest około 14 kg. Jednakże według Banku Światowego prognozy są, że to spożycie może wzrosnąć nawet do 25 kg na osobę, co przy rosnącej populacji, którą ocenia się na około 10 miliardów w 2030 roku, powoduje, że to jest kluczowe, zdrowe, zwierzęce białko, które może zaspokoić potrzeby żywieniowe całej populacji. Dlatego tak kluczowe jest, żeby to białko mogło być stale nam dostarczane. Dziś morze i oceany stoją przed bardzo dużymi wyzwaniami, spowodowanymi głównie działalnością człowieka. To przede wszystkim są zmiany klimatu, które powodują zaburzenia w ekosystemie morskim, jak również niewłaściwe zarządzanie zasobami. Często są ryby przeławiane lub łowione w sposób niewłaściwy, w niewłaściwych miejscach czy niewłaściwymi narzędziami. Wiele organów administracyjnych zwraca uwagę tylko na stan zdrowia danego stada, które poławia, ale to stado jest zależne od całego morskiego ekosystemu. I tu z odpowiedzią przychodzi program MSC, który oprócz badania samego stanu zdrowia stada, również zwraca uwagę na to, czy ekosystem jest traktowany właściwie, czy nie ma przyłowów innych gatunków i również czy jest odpowiednie zarządzanie. To zarządzanie jest kluczowe, tak żebyśmy strategicznie myśleli o tym, co będzie dzisiaj, jutro i za kilka lat. FAO szczególną uwagę zwraca na niebieską

0: Radio Praga.
1: Dostępnych do wyżywienia naszej planety, to jest zaspokojenie potrzeb na białko ponad 70 milionów ludzi. Niebieska transformacja powinna bazować na zrównoważonym rybołówstwie, czyli takim, którym holistycznie podchodzi do zarządzania morzami i oceanami. Tak, żeby nie patrzeć tylko na zdrowe stada ryb, ale również na cały ekosystem, bo dzięki zdrowemu ekosystemowi mamy zwiększone zasoby ryb i owoców morza. A pamiętajmy, że wzrost ilości ryb to jest zwiększenie ilości dostępnego białka, które żywi ponad 3 miliardy ludzi i daje bezpośrednio zatrudnienie blisko 60 milionom ludzi na świecie. A co dodatkowo, jest to najzdrowsze zwierzęce białko, jednocześnie bardzo niskoemisyjne, czyli ograniczamy zmianę klimatu i możemy zdrowo się odżywiać, zwiększać odnawialne zasoby i zapobiegać utracie pracy, jak również braku żywności dla rosnącej populacji. Należy podkreślić, że ryby i owoce morza stanowią źródło bardzo zdrowego białka, które jednocześnie jest niskoemisyjne, czyli ma bardzo mały wpływ na naszą planetę i na zmiany klimatu, a jednocześnie zrównoważone połowy doprowadzają do odnawialności tego źródła białka, które może zapewnić dodatkowe wyżywienie wielu ludzi na świecie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Voice z zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany. Ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
0: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
2: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też słuchiwać głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.
2: Drei, vier, fünf.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy, z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenia odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów, port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności i bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stal Eksport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stal Eksport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
1: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
2: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
1: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w to środowisko szkolne i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
2: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
1: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
1: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne niż do tej pory to bywało i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

Radio Praga. To jest audycja Jazz w południe.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: czwartki o 20:00 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

Radio Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Radio Praga.

Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka, tu leży głowa.

grabują sklepy, więc forse mają. Nocami dziwki na nich czekają, bo załka leje.

kazał schwytać Ramonowa, zwołał naradę do Belwederu.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

wesołe miasteczko, miasteczko wesołe. I nagie zwierzęta, i baby gołe. A co to wam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. Wystarczy laurowy wieniec na skroń i poziomkowy koń. Ach, tu się żyje.

0: Nie zdąży. Nie zdąży. Nie zdąży.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.
2: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czas.

0: Orkiestra przygrywa sykocznego beginał. To nie twoja finał, przepodryfa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
0: Jesteś pyta w czasach,

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jesteś pytany.

zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Tak wiem, że prawda, że prawda to uszy i głaz.

A kiedy mnie pragniesz, błagam, tylko nie płacz. A kiedy mnie czujesz,

Nie szukaj mnie. Nie szukaj mnie. Nie szukaj mnie.

czasem gram, że niby twardy, zimny ham, że co to nie ja, ale to nie ja. Ślady mam wszędzie, w lustrze nie mam mnie, w lustrze nie mam odbicia. Zapominam, zanikam, w ciebie zajrzę głęboko. Za oczami jest miejsce, tam gdzie nie ma nikogo. Opuszczę się, po linii zejdę, zabiorę na górę kamień. Jeśli wyciągniesz do mnie rękę, widziałem od środka seansę, na powiekach zamkniętych.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: wiatr do wtór, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie, gada woda i sitowie.
1: Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

pozostać przy zdrowych zmysłach, walczyć o lepsze jutro, gdy pogrąża nas fikcja. Mało kto mówi o uczuciach, częściej o innych ludziach, o ich statusie i ciuchach. Wizja naszego szczęścia jest...

zdjęciach. Tak szukałem akceptacji. Myślałem, że znajdę ją w grupie przy pomocy psychoaktywnych substancji. Dobrze, że w porę udało mi się uciec.

co do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, syn masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę i raczej będzie starym matołem. Nie ta ligotka, nic nie obchodzi. Nie życie w szkole marnuje.

Przestraszyli się nieba, bo na strzychu tak trzeba, i zniknęła ta mała we mgle. A na strychu w łomiankach

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu, a rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki.
Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację. Zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie. I jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej?
Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Monkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż, rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułem na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie, wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości, podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa Orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice. Co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie.
W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać. Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka. I dlaczego Maria mi się nie zwierzyła? A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę? Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca.
lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. — Nic się, panience, nie stało? — spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. — Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. — Dokąd go zabieracie? — Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki, owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. — Co zrobił? — spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. — A co to panienkę interesuje? Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. — Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc — odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. — Pomóc? Czy ten obwieź to panienki znajomy? — Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. Jego szare i posępne. Przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan Lejbgwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się. Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska. Zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku.
Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie.
docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna, dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż. Sprawa jest zbyt delikatna i niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo. Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne dwa dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc.
mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności Domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. Trzeciego dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. — Czy coś się stało? — spytałam z przestrachem, ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina Domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie

0: Radio Praga.
1: Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz? Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę. A nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy, zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny. Trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby. Nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół. Zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancję.

0: elegancki płaszcz i kapelusz. Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam, mruknął z irytacją. Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić, rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie i że kiedyś... Sapnęłam z irytacją, że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona. Przygnębiona? Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to, co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie, cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura! Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała, poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał po łami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć. Jak? Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje, czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn, to my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn, wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamy ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka. Chyba nie będziesz jej bronić, fuknęła mama. Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara... Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzinie ślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie, zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcę cię widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbeształ, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię. Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

sobie to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wie.

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam Was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Z tej strony Kacper Necki i mam zaszczyt zaprosić Was jeszcze raz na naszą audycję w Radiu Praga pod tytułem Wpłynie kultura. Porozmawiamy sobie dzisiaj o alkoholu, który jest związany już z wyspami, tak jak to było z whisky, o którym mówiliśmy przez ostatnie audycje. No ale pominęliśmy przecież jeden z większych jakby krajów całego tego wyspiarskiego klimatu, mianowicie Anglię. Porozmawialiśmy sobie o whisky szkockich, porozmawialiśmy o whisky irlandzkiej, skończyliśmy właśnie wywiadem z moim dobrym znajomym Ryszardem, którego serdecznie pozdrawiam. I myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać sobie o troszeczkę innym alkoholu, który również dosyć mocno wpada w jakby wyspiarskie klimaty. Jest to, moi drodzy, gin. No i jeśli chodzi o gin, to wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie zaznaczyć też, tak jak zwykle to robimy w tej audycji, troszeczkę korzeni, jak w ogóle doszło do tego, że powstało coś takiego jak gin. Będziemy mieli okazję dzisiaj porozmawiać sobie troszeczkę o tym, jak się go tworzy, a wydaje mi się, że sam sposób tworzenia ginu jest również bardzo ciekawy. Niemniej, pewnie dla niektórych ciekawy, jak samo wytwarzanie whisky, mimo że nie jest maturowany i tutaj nie trzeba aż takiej dużej ilości czasu na wyprowadzenie go. Tak, na pewno niektórych zainteresuje właśnie ten sposób tworzenia. Także powoli zaczynamy. Moi drodzy, jeśli chodzi o gin, to pozwolę sobie tutaj prywatnie zaznaczyć, że moim zdaniem jest to w tym momencie, jeśli chodzi o rynek światowy, jeden z najbardziej różnorodnych trunków wysokoprocentowych, których można doświadczyć na rynku światowym. No, skąd ta opinia? Jest to związane dosyć mocno z samym tworzeniem, tak? Ale do tego tworzenia przejdziemy sobie za jakiś czas. Oczywiście dzisiaj to troszeczkę opiszę. Mogę tutaj od razu zaznaczyć, że jest to związane z dosyć ciekawym podejściem do destylacji, to tworzenie naszego ginu. Natomiast myślę, że warto będzie zacząć od samych korzeni, jak takie coś jak gin w ogóle powstało, skąd ta nazwa, no i jakie były właśnie historie związane z nim. Jeśli chodzi właśnie zatem o gin, to musimy tutaj sobie uzmysłowić, że mimo że jest on dzisiaj związany bardzo mocno z Anglią, chociażby na przykład jeden z tych najbardziej popularnych teraz rodzajów ginu nazywa się właśnie London Dry Gin i jest jak najbardziej tym właśnie ginem, który można najczęściej znaleźć bez problemu. Chociażby taki Beefeater będzie jedna z tych bardziej znanych marek, będzie mógł na przykład mianować się właśnie londyńskim, wytrawnym ginem, posiłkując się tutaj tłumaczeniem, acz tak, nie jestem tutaj znawcą angielskiego, bo jest to tłumaczenie wolne. No to po kolei. Słuchajcie, sam gin jako taki, myślę, że można byłoby nazwać na samym początku, zanim powstała taka nazwa jak gin, jałowcówką. Jedną z takich właśnie nici przewodnich, najczęściej spotykanych, jeśli chodzi właśnie o smaki, o zapachy, o te wszystkie aromaty w ginie, będzie właśnie jałowiec. No jeśli chodzi właśnie o jałowiec, no to u nas taką jakby mocniejszą nalewką, mocniejszym tworem alkoholowym na nim jest po prostu jałowcówka. Nie powiem, że oczywiście z Polski pojawia się cały ten gin, ale od samego jałowca, samych tych jagód, to dosyć specyficznym jednak zapachu i smaku, no bierze się później lekarstwo, które nazywa się Genever. Bądź Genever. Jest to wymysł pewnego holenderskiego profesora z Uniwersytetu w Leidzie. Nazywano go Franciscus Sylvius, bądź też prawdziwe jego imię, Franz de la Boe. Ten człowiek stworzył właśnie Genever, który miał być bardzo dobrym lekiem wspomagającym działanie układu trawiennego. Tutaj jeśli chodzi właśnie o sam jałowiec, to warto zaznaczyć, że jego zdrowotność opiera się właśnie głównie na tych jakby żółciopennych, żołądkowych czy wykrztuśnych zależnościach. Także on mieszaninę paru konkretnych przedestylowanych ziół, jak i jagód jałowca, zmieszał, stworzył i nazwał właśnie Genever. Jak to się stało, że my w ogóle mówimy o tym bardziej pod kątem angielskim, a nie holenderskim właśnie ginie? Jest to tutaj dosyć mocno związane z pewnym epizodem historycznym, mianowicie w okolicach XVII wieku, kiedy to Wyspy Brytyjskie okupował pewien pan, którego mianem był William Pomarańczowy. Właśnie starał się wtedy to lekarstwo jakby rozprowadzić w jakiś sposób, też handlowo wprowadzić właśnie go na rynek ziemi brytyjskich. No i jak tutaj można się domyślić, ten już specyficzny trunek, mocny, który miał być medykamentem, właśnie zaczęto, delikatnie mówiąc, nadużywać. Bardzo przypadł do gustu lokalnej społeczności. No i jako, że jednak sama nazwa Genever nie pasowała za bardzo ludziom właśnie Wysp Brytyjskich, zaczęto skracać ją do obecnie znanej dzisiaj nam nazwy gin. Ten gin, moi drodzy, ten gin właśnie. Cóż z tym ginem? W 1736 jego spożywanie w okolicach Anglii, w ogóle na Wyspach Brytyjskich było wręcz troszeczkę, powiedziałbym, plagą. Jest to, gin był swego rodzaju prostszym jednak sposobem na to, żeby troszeczkę właśnie jakby odejść od rzeczywistości za pomocą większych ilości alkoholu. Jeszcze raz przypominam, my tutaj rozmawiamy sobie za każdym razem pod kątem historycznym i odpowiednim i odpowiedzialnym, czyli wszystko to, co teraz mówię, jeśli chodzi właśnie o to, ile spożywano, ile, jak to wyglądało kiedyś. Pamiętajmy właśnie, że to było kiedyś, tak? Odpowiedzialne ilości cały czas przypominam, na każdej audycji będę to robił. Natomiast przylgnęła do niego łatka tego, temu, że jest to alkohol biedoty jednak. Nie, skąd to wrażenie? Ponieważ te pierwsze jakby dżiny, zanim zostało jakby jakkolwiek prawnie zaznaczone opodatkowanie, jakkolwiek zaczęto zaznaczać, że dżin to jest już konkretny rodzaj trunku, no był domeną, tak jak w innych częściach Wysp Brytyjskich miało to miejsce. Była to domena właśnie jakby domowej, troszeczkę chałupniczej produkcji. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, sam gin i sposób jego tworzenia był po prostu o wiele prostszy niż tworzenie brandy, maturowanie alkoholu, właśnie długotrwały proces tworzenia whisky, jak i także zwiększone cło na brandy w okolicach właśnie tego momentu, kiedy pan William Pomarańczowy okupywał wyspę, no jakby też wpłynęło dosyć mocno na to, że zaczęto zajmować się bardziej właśnie tworzeniem tego czystszego bądź destylatu zwanego ginem. Dlaczego uważam, że jest on jednym z najbardziej różnorodnych właśnie, mocniejszych trunków? No to jest może, myślę, że nie tylko moje zdanie, ale warto podkreślić, o co mi tutaj chodzi. Sam alkohol zwany ginem jest związany bardzo mocno z podwójną destylacją, którą dokładnie opiszę już, myślę, po przerwie muzycznej. Tam właśnie skupimy się na tych paru sposobach, jak ten gin się tworzy. Tak zwane botanicalsy, botaniki, czy też dodatki właśnie z olejkiem eterycznym, produkty, które właśnie dorzucało się do powtórnej destylacji, powodują, że w tym momencie te dżiny można robić naprawdę na różne, najróżniejsze sposoby i z powodu dodawanych właśnie dużej ilości bądź różnych, najróżniejszych składników, właśnie takich o dosyć intensywnych smakach, jak skórki cytrusów, wspomniany już jałowiec, czy na przykład kolendra, powodują, że jakakolwiek zmiana tych proporcji właśnie w dżinie, tych wszystkich składników, może mocno wpływać na smak końcowego produktu. przepraszam, troszeczkę już off-topikuję, miałem wracać jeszcze do samych opowieści właśnie związanych z Jeanem. No więc, historycznie jeszcze warto tutaj wspomnieć, że właśnie z tego powodu pijaństwa Jeanu, uznawania, że nie jest to najlepszy alkohol, w 1736 w Brytanii zostaje wprowadzony tak zwany akt prawny, tak zwany Gin Act. On po raz pierwszy stara się jakby troszeczkę regulować i sprzedaż, dystrybucję, nakłada podatki na produkcję ginu, co też powoduje, że dużo tych prywatnych destylacji, tych takich właśnie chałupniczych, o których wspominałem, no niestety nie ma prawa bytności. Tutaj trzeba zdecydowanie bardziej postarać się o tym, o to, jak ten gin tworzyć. Co powoduje, że właśnie zaczęto korzystać raczej z większych gorzelni, jeśli chodzi już o tworzenie tego ginu. Konkretnie znowuż kwestia czysto ekonomiczna. Chodziło o opłacanie podatku, to już może być oczywiste, skoro wspomniałem o tym podatku, ale również trzeba było nabyć odpowiednią licencję, żeby chociaż tym gorzelnictwem móc się zajmować. Tutaj właśnie dzięki temu aktowi można zazłożyć, że no jednak zwiększa się już troszeczkę jakość tego ginu. No i jeśli chodzi właśnie o takie ciekawostki, o które można było się naciąć właśnie, czy spotkać się właśnie z ciekawostkami na brytyjskich wyspach, był to tak jeden z chyba z takich pierwszych automatów, w cudzysłowie, z alkoholem, mianowicie można było spotkać na budynkach pewnego wyrytego bardzo często w drewnie kota, którego nazywano Old Tom.

Witam po przerwie w audycji Wpłynie Kultura, z tej strony Kacper Rynecki. No i tak jak już powiedziałem, teraz zajmiemy się troszeczkę bardziej już samą metodą tworzenia ginu. A jeśli chodzi właśnie o tę metodę, to powiedziałbym może od samego początku, znowu już historycznie, jak to wyglądało, skąd gin ma taką moc, dlaczego jest produktem destylowanym. Jeśli chodzi o destylację tych pierwszych ginów, o których wspomniałem przed przerwą, czyli właśnie te takie jakby domowe, chałupniczej roboty destylaty, najczęściej one były tworzone raczej metodą taką bardziej porównaną do tego, co już mieliśmy wcześniej z kolei w Polsce, alembiki, tak? Alembiki jak najbardziej, tak jak już opowiadałem parę razy, są związane bardzo mocno z destylacją właściwie większej ilości mocnych trunków. Gin wcale nie jest wyjątkiem, natomiast tutaj myślę warto wspomnieć, że taką pierwszą jakby bazą do tworzenia ginów były kiedyś piwa. Piwa typu łoż, czyli takie nie za dobrej jakości, takie jakby pierwsze fermenty. Ale dzięki temu, że już po pierwszej fermentacji, już po tej fermentacji parę tam procent było, można było później właśnie przedestylować te nasze piwo, tworząc właśnie troszeczkę mocniejszy destylat. Z tego, co dobrze wyczytałem, z tego, co udało mi się znaleźć, te pierwsze poalembikowe destylacje piwa mogły nam dać w okolicach 21% z mocy zawartości alkoholu, objętości alkoholu, ale te 21% stanowiło już doskonałą bazę do tego, żeby proces powtórzyć. Także te pierwsze giny, takie najmocniejsze, które można byłoby, no może nie giny, tylko właśnie destylaty, które można byłoby się pokusić o takie protoplastyczne, jakby angielskie, brytyjskie spirytusy, miały one maksymalnie około 70%, ale to też było już związane z mocą samego alembika, to też już z konstrukcją samego alembika, co też już wspominałem właśnie przy samych początkach destylacji, tworzenia alkoholi. No ale do brzegu znowuż. Jeśli chodzi właśnie o ten przedestylowany trunek, którego jeszcze ginem nie nazwano, no problem z nim był bardzo często taki, że on takiej największej jednak jakości nie był, dlatego bardzo często dodawano doń mnóstwo cukru, różnych właśnie dodatków smakowych, takich właśnie też ziołowych, żeby zamaskować tę troszeczkę gorszą jakość. No tutaj właśnie nie ma co ukrywać. Stąd powoli właśnie zaczyna się jakby sposób tego, jak ten gin będzie, tutaj powoli właśnie można już się doszukiwać, dlaczego giny wyglądają dzisiaj tak, a nie inaczej. Te wszystkie jałowce, wszystkie kolendry, wszystkie te jakby dodatki smakowe, skórki od cytrusów, to co już wspominałem, mają właśnie tutaj swoje korzenie. No, jeśli chodzi, jak to wygląda dzisiaj, no to powiedziałbym, że z racji tego, że gin jest już konkretnym, określonym trunkiem, ma już swoje jasno określone sposoby tworzenia. Jeśli chodzi o dwa takie najbardziej popularne, to byłyby na pewno metoda infuzji parowej oraz steep and boil metod, która jest bardziej związana jeszcze właśnie jakby z korzeniami tego, jak to wyglądało w tych prostszych ala alembikowych konstrukcjach. Także myślę, że znowu po kolei. Jeśli chodzi o tą coraz częściej spotykaną w dzisiejszych czasach, mówię tutaj już nie tylko o wielkich markach, ale także o markach rzemieślniczych, mniejszych, metodą, będzie metoda, którą można nazwać właśnie metodą infuzji parowej. To jest na tyle ciekawa metoda, że musimy już posiadać konkretny, mocny spirytus. Ten spirytus jest nie do końca określony, jeśli chodzi o definicję. Ten tak rektyfikowany spirytus, czy w dzisiejszych czasach do ginu może być na przykład może być z kukurydzy, może być ze zbóż, z ziemniaków. Ono właśnie na ziemniakach bardzo często teraz rzemieślnicza produkcja starają się tworzyć właśnie te spirytusy. A mówię o tym, ponieważ właśnie w metodzie infuzji parowej sam ten spirytus jakby już mamy, on powinien mieć około, zgodnie z definicją, około 96-97% mocy i produkty, którymi chcemy ten gin nasączyć, nie stykają się w ogóle z powierzchnią płynu, co może niektórych zaskoczyć. Dlaczego? No jest on umieszczony w taki te składniki są umieszczone w taki sposób, żeby jedynie opary ponownie destylowanego, ponownie parującego alkoholu
stykały się właśnie z substancjami, z dodatkami, którymi chcemy, żeby się zetknęły. Nie namaczamy ich, tutaj zdecydowanie podchodzi bardziej taka właśnie eteryczna, jakby taki eteryczny sposób nasączania naszego trunku pewnymi aromatami i smakami. No więc te jakby botanikazy, te składniki, o których wspominałem, umieszczane są w specjalnych koszach, tak żeby podczas parowania spirytusu miały kontakt z tymi oparami i tylko te opary po skropleniu delikatnie nasączyły się tymi smakami. Kolejną bardzo metodą, o której trzeba byłoby powiedzieć, bo jest właśnie drugą najbardziej popularną, jest metoda steep and boil, o której wspomniałem. I tutaj akurat właśnie już mamy do czynienia z tym, że składniki znajdują się w spirytusie i muszą być odpowiednią ilość czasu namaczane. Tutaj warto zaznaczyć, że bardzo często wszystkie te składniki lądują do tego pojemnika, kadzi, w której ten spirytus się znajduje. On trafiają wszystkie naraz i to właśnie jakby zadaniem master destillera, gorzelnika ginu jest znalezienie idealnego momentu, tak zwanego okresu ścięcia, w którym musimy właśnie zacząć destylować, w którym musimy już pozwolić na to, żeby tak zwane serce, bo jeśli chodzi tutaj o nomenklaturę taką bardziej, powiedziałbym, przyziemną, każdy gin, każda destylacja ginu będzie miała głowę, serce i ogon. Jeśli chodzi o głowę, to są te pierwsze opary, które są jeszcze nie do końca mocne, nie do końca takie, jak gorzelnik sobie życzy. Jeśli chodzi o smak, serce to jest właściwie to, co już na sam koniec będzie znajdowało się w butelce ginu właściwej. Natomiast jeśli chodzi o ogon, to są to te takie już nieciekawe albo zbyt mocne wrażenia smakowe, których gorzelnik zdecydowanie nie będzie chciał dodawać do swoich już gotowych produktów. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że i głową, i ogonem właśnie takich destylacji można później się posiłkować w celu oczyszczenia właśnie maszyny, z której korzystaliśmy przy destylacji. No, ale tak, kiedy maksymalnie moczy się właśnie przed destylacją około 48 godzin te składniki. No i to jest jakby dosyć kontrowersyjna rzecz. Nie dla każdego ta maceracja, właśnie ta maceracja przez 48 godzin, czyli namaczanie, jest odpowiednia, bo ponoć dusi się pewne smaki, bo niektóre rzeczy nie wychodzą tak dobrze, jak powinny wychodzić. No ale znowuż to jest już kwestia specjalistycznej wiedzy naszego master destillera. Ile co powinno leżeć, jakie dokładnie składniki tam powinny być, się znajdować. Ważne jeszcze, żeby zaznaczyć, że te składniki oczywiście jak jest się pewnym ortodoksyjnym ginistą, przepraszam za słowotwórstwo, no, mogą się tam znajdować dosłownie nawet tylko chwilę i chociażby właśnie już zbliżamy się do tego, że no, znajdują się w tym spirytusie i wręcz od razu trzeba będzie je przepalić, od razu trzeba będzie te składniki dodać. Także szkół jest parę, jeśli chodzi właśnie o te najbardziej tradycyjne metody tworzenia. No i z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, jak to wygląda dzisiaj, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować w jakiś sposób kreatywny te metody połączyć. Bardzo często spotyka się w destylarniach, w gorzelniach próby kombinacji tego steep and boil, strome i wrzenie sposób oraz infuzji parowej. Dlatego niektóre botanicalsy mogą być namaczane już w kotle, inne na przykład skórki z cytrusów, które raczej które potrafią owszem oddać się w alkoholu całkiem dobrze po namaczaniu, ale może chcemy zyskać tylko parę ich eterycznych właśnie olejków, tylko jakby pojedyncze akcenty cytrusowe, a nie cały smak. Będą właśnie zawieszane na takich w takich już zmodyfikowanych kadziach, jak do infuzji parowej. Tak, żeby przechodziły przez nie wszystkie te opary z kotła warzelniczego. No, jeśli chodzi o takie już mniej popularne metody, bo w dzisiejszych czasach powiedziałbym, że ludzie troszeczkę, co uważam za wspaniałe, troszeczkę zwariowali na ten temat, jak właśnie destylować, no to już taką bardzo eksperymentalną metodą, ciężką do tego, żeby w większej skali ją zastosować, jest tak zwana destylacja ginów próżni.
coraz to częściej właśnie obniża się jakby tak, zawartość powietrza, tak, pozbywa się wszelkich gazów z miejsca, gdzie destylowane są te botanicalsy, celem obniżenia temperatury wrzenia spirytusu, co ponoć też ma pozytywnie wpływać bardzo często na to, jak te składniki się będą oddawały później właśnie w smaku, w tym już końcowym produkcie. No właśnie, jeśli chodzi o wada, to najczęściej jest to kwestia w tym momencie to, że te właśnie destylacje mają problemy związane z naturą laboratoryjną. Bardzo często właśnie trudno jest przerzucić jakby na większą skalę jakikolwiek z tych procesów produkcji właśnie ginów próżni. Kolejną sprawą jest też pewna odmiana metody tej steep and boil, o której powiedziałem. Co mówię przez tą pewną odmianę? Mianowicie chodzi tutaj o destylację pojedynczych składników. W tym podejściu nie namacza się wszystkiego naraz w jednym kotle, tylko jakby każdy osobno ze spirytusów łączy się z odpowiednimi składnikami w odpowiedniej proporcji. Właśnie tutaj warto zaznaczyć, że jeśli chodzi już o taką destylację steep and boil, bardzo często też dochodzi do tego, że destylujemy te spirytusy już delikatnie rozcieńczone wodą. Tak? Sam spirytus rektyfikowany swoją mocą może bardzo niekoniecznie dobrze wpłynąć na sposób oddania smaków, jeśli już ze sobą pływają różne owoce, różne te botanicalsy, botaniki, o których wspominałem. Także z racji tego, że tak jak już wspomniałem na samym początku, ten steep and boil powoduje, że wszystkie rzeczy macerują się razem ze sobą, a właśnie w pojedynczych destylacjach jakby troszeczkę się rozdziela. Chodzi o to, że każdy składnik botaniczny jest namaczany i gotowany, przegotowywany, przedestylowywany oddzielnie, a następnie wszystkie te pojedyncze destylaty destylaty jednoinfuzowane z pojedynczymi botanicalsami miesza się w odpowiednich proporcjach, żeby znaleźć już odpowiednie smaki dla nas. Zwolennicy tej metody mówią, że właśnie dzięki temu o wiele łatwiej jest zachować kontrolę nad finalnym smakiem. Nie trzeba już tak dokładnie sprawdzać wszystkiego na nos, czy na wiedzę, instynkt. Nazwijmy to jak chcemy. No ważne, że to połączenie może być już troszeczkę lepiej zbadane. A z kolei właśnie ludzie, którzy są zwolennikami tej tradycyjnych metod, mówią, że właśnie to powoduje, że ten gin jest jakby bezładny, że nie ma już takiego jakby naturalnego połączenia ze sobą poszczególnych smaków tych botanicalsów. Tutaj już właśnie przez to, że mieszamy wszystko osobno, to też nie zachodzą te jakby mieszanki smaków same z siebie już podczas tej destylacji. No, myślę, że tutaj trzeba byłoby po prostu samemu sprawdzić, jaką mamy opinię na tematy związane właśnie z ginem. No ale to już, tak jak już parę razy mówiłem na audycji, zostawiam wam do oceny, no bo nie mi decydować o smakach. Ja mogę wam tylko pewne rzeczy przedstawić, prawda? Kolejna rzecz, która jest dosyć ważna moim zdaniem, to kwestia tego, że mamy metody one shot i multi shot. O co chodzi? Możemy na przykład stworzyć te destylaty nasze w ten sposób, że mamy już konkretną, jasną metodę wytworzenia ginu, pewną recepturę i odpowiednią już ilość przygotowanych jagód jałowca i tym podobnych składników, o których już parę razy wspominałem. No, albo można na przykład się posilić o to, żeby jakby zwielokrotnić już samą ilość tych składników w spirytusie, w tym właśnie naszym płynie, który będziemy destylować. Co to znaczy? No to znaczy, że jeśli będziemy mieli właśnie zwielokrotnione te ilości, będziemy mogli zrobić tak jakby koncentrat tego smaku i po prostu potem w odpowiednich proporcjach rozrobić z wodą, w jakiś sposób połączyć je troszeczkę inaczej. Myślę, że taką największą zaletą już dla samego producenta właśnie tego metody multishot
Tak, mam jeszcze uściśle. One shot to będzie właśnie destylacja, w której mamy na przykład określoną ilość jałowca do przepisu i po destylacji mamy już ten spirytus, znaczy ten destylat z olejkami jałowca, który już będzie lądował w butelce. Multishot natomiast zakładałby, że zwiększamy, zwielokrotniamy, robiąc na przykład free shota, będziemy mieli trzykrotność ilość tych jagód jałowca w spirytusie. Celem właśnie stworzenia takiego koncentratu. No właśnie, myślę, że niebywałą pomocą dla samego człowieka, który produkuje te spirytusy, który produkuje gin, jest zmniejszenie jakby ilości zużycia maszyn samych, tak? To już nie trzeba na przykład właśnie trzy razy destylować pewnych składników, można to zrobić raz i dzięki temu później po prostu łączyć ten już zwielokrotniony, ten jakby zwiększony spirytus, zwiększony mocą oczywiście, smaku jałowca. No ale właśnie, pytanie tylko, czy te smaki będą dalej takie same i to myślę znowuż będzie po prostu raczej kwestia tego, żebyśmy sami mogli sobie na to odpowiedzieć pytanie. Jeśli chodzi właśnie o samą produkcję, to myślę, że przerzuciłbym się jeszcze na chwilę, jeśli chodzi o ten spirytus. Dlaczego mówię, że on nie jest aż tak bardzo ważny? No, znowuż, pracując w miejscu, gdzie pracuję, w Muzeum Polskiej Wódki, no bardzo często skupiamy się na tym właśnie, że ta polska wódka jest bardzo mocno związana na tym spirytusie. Jest związana ze spirytusem. Tutaj nie ma właściwie więcej niż wody demineralizowanej i spirytusu rektyfikowanego, a że tutaj tych botanikalsów będzie, pozwolę sobie na trochę bardziej kolokwialnego określenia, od groma i ciut-ciut, to myślę, że tutaj właśnie już sam ten mocniejszy alkohol będzie miał wpływ, no, duży, acz nie będzie najważniejszy. Myślę, że dużo właśnie tych samych aromatów, tych olejków eterycznych, to już będzie to, co będzie głównie tworzyło gin. I myślę, że zwolennicy ginu, którzy lubią eksperymentować z nowymi markami, mogą się ze mną zgodzić, że tutaj bardzo oczywiście spirytus ma znaczenie, ale i tak najważniejszy jest właśnie ten pozytywny bilans, pozytywny bądź niepozytywny, samych botanikalsów, z których korzystamy. Jeśli chodzi o same botanikalsy, to myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć, jakie składniki bardzo często można spotkać w ogóle właśnie w ginie. A to tak z ciekawostek, bo oprócz tego, że mówimy o szyszkojagodach jałowca, przez cały ten czas tak właśnie jałowcówka, jałowiec, gin mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, no tak można się jeszcze spotkać z dzięglem, z arcydzięglem, jestem pewien, dodają dosyć delikatnych, takich bardziej delikatnych smaków oraz aromatów. Jeśli chodzi o skórkę z cytryny, to myślę, że tutaj nie muszę powiedzieć, że tutaj właśnie ona zachodzi, bardziej daje takie właśnie bardziej cytrusowe nutki. Oprócz skórki z cytryny możemy też dodawać skórki z pomarańczy, limonki, wszelkich innych cytrusów. Słyszałem o pewnym ginie, który miał być właśnie z dodatkiem skórek z jednego słodszych z cytrusów, czyli mandarynki. No ale to jest właśnie raczej produkt bardziej rzemieślniczy. Polecałbym raczej poszukać takich innych trunków. No myślę, że z takich

0: Radio Praga.
1: Całkiem mocno. To klasyczny beefeater, biały, dry London gin. I tutaj już dla fanów, którzy zdecydowanie wiedzą, że lubią ziołowe smaki i lubią ich bardzo dużo, polecam również beefeatera 24, który moim zdaniem jest po prostu jednym z lepszych ginów, łatwiej dostępnych i takich naprawdę pełnych w wyraziste smaki. Jeśli chodzi o czym będę chciał zakończyć naszą dzisiejszą audycję, no to po muzyce, którą zaraz wam puszczę, będę chciał jeszcze właśnie troszeczkę przybliżyć, jakie są rodzaje tego ginu, a tymczasem zapraszam właśnie jeszcze na chwileczkę muzyki, moi drodzy, a wracam za jeden, dwa kawałki.

0: Także witam ponownie, moi drodzy, już na końcówce naszej audycji Wpłynie Kultura, z tej strony Kacper Rynecki. No i tak jak obiecałem przed przerwą, teraz opowiem wam co nieco o samych rodzajach ginu, których jest parę. Myślę, że warto byłoby właśnie się tutaj teraz z nimi zapoznać, żeby się dowiedzieć, w co mniej więcej celować, jeśli już mamy jakieś preferencje, które w tym momencie znamy. Dlatego po kolei, moi drodzy, może zacznijmy sobie, że w dzisiejszych czasach od 2008 roku, a konkretnie 15 grudnia, gin ma już konkretną, ustaloną swoją definicję. Jest to alkohol mocny, destylowany, który ma przynajmniej 37,5%. No, te 37,5% jest jak najbardziej aktualne, nie tylko przy polskiej wódce. Chociażby jeśli mówić już o innych destylatach, ale na przykład też dla niektórych whisky, tak jak już sobie o tym mówiliśmy. Natomiast rodzaje ginów. Myślę, że takim najłatwiej spotywalnym i takim bardziej sklepowo-marketowym rodzajem ginu będzie tak zwany distilled gin. To będzie gin, w którym ten procent musi być przynajmniej te 37,5%. Ważne jest tutaj zaznaczenie, odgraniczenie, że do tego ginu można dodawać jeszcze oprócz... Tak, bo ten gin jest tworzony na podstawie tej metody, o której wspominałem, tej podwójnej destylacji, że musimy mieć spirytus odpowiednio rozcieńczony i te botanicalsy, to jest akurat ta najluźniejsza jakby definicja tutaj do tego na sam koniec, do już prawie gotowego produktu. Można dodać pewne naturalne bądź sztuczne składniki, czy też barwniki. No, jak możecie się domyślać, prawdopodobnie to wpływa na to, że ten gin będzie troszeczkę łatwiej dostępny, ale też nie będzie traktowany pewnie bardzo często jako ten najwyższej klasy. Tym drugim, którego przedstawicielem jest na przykład Bombay Sapphire, którego możecie bardzo często spotkać w barach, jest London Gin. Jest też konkretnie London Dry Gin, do niego za chwilkę. Sam London Gin oczywiście nie znaczy to, że on musi być wyprodukowany w Londynie. Gdyby tak było, to byłoby naprawdę ciężko o parę znanych już marek, takich trochę w większych ilościach. No więc jest tutaj właśnie w procesie ponownej destylacji, można używać tylko wody, alkoholu etylowego i cukru w niewielkiej ilości. Jeśli nie dodaje się w ogóle cukru, to wtedy mamy do czynienia z tym London Dry Ginem, o którym powiedziałem. Jak się do niego dodaje, zostaje ten produkt nazwany po prostu London Ginem. Ciekawostką taką, myślę, dla fanów troszeczkę mocniejszych wrażeń, czy też mocniejszych trunków jeszcze niż te klasyczne 37,5%, 40% może być Navy Gin. Navy Gin jest to distilled albo London Gin, którego mocą jest minimum 57%. Dlaczego? No słuchajcie, jest to związane bardzo mocno właśnie z marynarką, tak, Navy, marynarka wojenna. Brytania zawsze miała dosyć dużą flotę. Na właśnie przydział alkoholu, właśnie ginu dla marynarza jednego jak najbardziej się należał w którymś momencie czasu. Ten gin sprawdzano jakością, tak jak kiedyś to już miało miejsce w Ameryce, że podpalano proch, który był wcześniej zalany tym ginem, no i taki naprawdę solidny, buchający płomień powinno się dostać właśnie pewnie w okolicach tych 57%, stąd też właśnie Navy Gin muszą mieć klasycznie 57%. Z ciekawostek mogę dodać jeszcze, że istnieje coś takiego jak starzony gin, tylko zaznaczam, że tutaj to starzenie to jest raptem parę miesięcy, nie to jak ma się w okolicach whisky, że potrafi być po parę lat maturacja. Rodzaj gin, który nazywa się Old Tom, to jest ten troszeczkę bardziej słodszy, ten nawiązujący właśnie do tych kotów, z których rurek można się było napić kiedyś właśnie przez ścianę. Właśnie on się ma charakteryzować troszeczkę większą ilością cukru. Jest też łagodniejszy i słodszy, tak jak można było stwierdzić. Swego czasu była też bardzo, bardzo popularna i też była wręcz osobnym oznaczeniem geograficznym Plymouth Gin. W tym momencie już stracił ten status, ale wcale nie stracił na jakości, więc jeśli ktoś znajdzie Plymouth Gin, to polecam zastanowić się mocno, czy przypadkiem nie ruszyć tego trunku, nie kupić go. No i jeden z takich, który ja osobiście też bardzo preferuję do tego, żeby sprawdzić, jak to może jak można dużo zyskać właśnie w ginie ciekawych smaków, Slow gin, gdzie zaznaczam z punktu widzenia właśnie samego prawa, to się nazywa po prostu low gin, slow gin, przepraszam. Ginem tak de facto nie jest, ponieważ ma około 15-30%, powiedziałbym bardziej taki likier, nalew. No ale to jest, myślę, fajne podejście dla ludzi, którzy nie lubią jakichś mocniejszych właśnie trunków ziołowych, nie chcą od nich zaczynać. Warto sobie zobaczyć, czym w ogóle, że tak powiem, gin się je. Właśnie od tego slow ginu i sprawdzić, jak to w ogóle wygląda. Czy podobają nam się w ogóle te smaki, te klimaty, które z ginem są związane. No i jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, no to powoli zbliżamy się już do końca, moi drodzy. Ja od siebie, tak jak zwykle, przypominam, pamiętajcie, ta audycja jest po to, no musi znaleźć swojego fana. Ja posiadam wielu znajomych, którzy uważają gin za naprawdę ciekawy trunek, ale znowuż nie dla każdego. Także jeśli zainteresuje tym trunkiem, holendersko-brytyjskim trunkiem zwanym ginem, wcześniej Genever, to polecam serdecznie właśnie, jeśli chcecie, macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście jak zwykle samemu szukać, czy też po prostu zgłosić się tutaj mailowo do mnie, do naszej audycji też, czy właśnie do mnie na maila napisać, to będzie kacper.krynecki@gmail.com, czy też redakcja Radia Praga, to ten adres możecie znaleźć akurat u nas na stronie. No więc tak, moi drodzy, no, od siebie pozostaje mi jeszcze dodać, że mam nadzieję, że spędziliście święta rodzinnie, bezpiecznie i że się udały. No, jeszcze raz przepraszam za brak poprzedniej audycji, no u mnie święta i przygotowania do nich oraz nawał pracy, no niestety spowodowało, że musiałem troszeczkę przesunąć same nasze spotkanie w eterze. No, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi te delikatne faux pas. Natomiast tak, jeśli chodzi o następną audycję, to tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że jak zwykle jednak mówię, czym będziemy się zajmować, tak tym razem pozwolę sobie zachować to w pewnej tajemnicy. Temat, w zależności od tego, do czego będziemy się zajmować, może być albo na jedną audycję, albo na wiele, wiele, dlatego muszę się tutaj jeszcze troszeczkę zastanowić. Natomiast raz jeszcze wszystkim słuchaczom dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu też będziemy mieli okazję jeszcze sobie parę ciekawych rzeczy spotkać. Tak jak klasycznie mówiłem, za 2 tygodnie się widzimy, moi drodzy. Żegnam was, Rynecki Kacper. Z audycji Wpłynie Kultura, no i nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz życzyć miłego wieczoru, dobrej zabawy i dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się.
1: Radio Praga. Radio Praga.

0: konkretne rozmowy o książkach.
1: Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 65. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu.
2: Na początek garść ogłoszeń.
1: Chciałbym serdecznie pozdrowić i podziękować pani Karolinie z Mińska Mazowieckiego za merytoryczne i konstruktywne uwagi, do których, przyznaję uczciwie, nie zawsze się stosuję, ale zawsze czytam je z uwagą. Pozdrawiam również panią Mariolę z Białegostoku. Proszę państwa, słuchają nas wszędzie, a także panią Bożennę z Mokotowa za ciepłe słowa i nieustające wsparcie. A jeśli wy chcielibyście podzielić się swoimi uwagami, refleksjami albo po prostu napisać, że audycja słucha się dobrze przy herbacie i kanapce z serem, piszcie do nas na adres krok.radiopraga@gmail.com.
2: Koniec ogłoszeń.
1: Postanowiłem sobie jakiś czas temu, że przez pewien okres w konkretnych rozmowach o książkach nie będzie literatury postapokaliptycznej. Ale czy postanowienia nie istnieją głównie po to, żeby je później efektownie łamać? No właśnie. Dlatego dzisiejszego wieczoru połączymy się z panem Cezarym Szulichem, aby porozmawiać o jego skądinąd udanym debiucie, czyli książce No Human. Powieści dostępnej zarówno w tradycyjnej papierowej formie, pachnącej drukiem i dobrymi decyzjami życiowymi, jak i w wersji audiobooka. Dla tych, którzy lubią słuchać końca świata w tramwaju albo podczas zmywania naczyń. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, słów kilka o tym, co jeszcze napotkacie w dzisiejszym 65. odcinku programu. Oczywiście nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Segmentu szybkiego z nazwy, choć skutki uboczne bywają długotrwałe, bo człowiek po nim natychmiast chce kupić kolejne książki. A ja, czyli Michał Barton, odgrzebię dawno zapomniany kącik dziwnej książki i opowiem o tajemniczej księdze o wszystko mówiącym tytule Kybalion. Będzie trochę ezoteryki, trochę tajemnicy i zapewne kilka pytań bez odpowiedzi, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba na dobry radiowy wieczór. Dowiedziałem się ostatnio, że niektórzy i niektóre z Was słuchają naszych audycji z archiwum Radia Praga, do poduszki. Muszę jednak uprzedzić, że muzyka w naszych krótkich przerywnikach raczej nie sprzyja spokojnym drzemkom. Cóż mogę powiedzieć, dziś również będzie szybko i głośno, bo co lepiej współgra z literaturą niż stary, poczciwy punk rock. Nie przedłużajmy jednak, łączymy się z panem Cezarym Szulichem. Zapraszam. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Zacznijmy od banalnego pytania. Co było pierwszym impulsem do napisania No Human? Czy był to obraz świata, postać, czy może konkretne pytania o przyszłość ludzkości?
3: To może powiem tak niestandardowo. Pierwszym impulsem było do napisania książki. Znaczy tak, impuls był do napisania książki, niekoniecznie do tematyki. Tematyka przyszła później. To może najpierw powiem o tej pierwszej części. Ten impuls to był tak naprawdę zwierzenie się mojego przyjaciela, że on bardzo by chciał napisać książkę. Bardzo lubi książki, zresztą ja też czytać. Ostatnio może bardziej słuchać niż czytać, ale jak najbardziej. I mi się z takiego czegoś zwierzył, ale bardzo mu się nie chciało za to zabrać. Zaczęliśmy kombinować, może byśmy we dwóch napisali i to tak od miesiąca do miesiąca, można powiedzieć chyba od roku do roku. Nie mógł się za to zabrać w żaden sposób, więc któregoś razu postanowiłem, że może mu udowodnię, że się da zacząć chociaż. No i to tak poleciało od początku do końca, to napisanie książki. To tyle. Natomiast tematyka, ona wynikała z jakiejś takiej mojej, może takiej już od dziecięcej fascynacji tym tak światem postapokaliptycznym, w ogóle tą estetyką związaną z, chyba najbardziej z uniwersum Metro i z uniwersum Fallouta, z tych dwóch. Więc jak już przyszło do napisania książki, to chciałem się w tym poruszać. No z uwagi na to, że bardzo to lubię, też jakaś tam przestrzeń na taką post-apo, ale taką utrzymaną w takiej konwencji, w jakiej napisałem, uznałem, że jest, że dosyć mało tego na polskim rynku, łamane na prawie nic, no więc to poszedłem. Książka też tak specyficzny ma ten swój styl, też nieprzypadkowo ktoś kiedyś zostawił tam komentarz, że taka sobie, bo bardziej mu przypomina skrypt gry. No, bo taki był tak naprawdę mój zamysł. To mniej więcej tak miało wyglądać, to była tak jako fan serii Fallout growej. Chciałem napisać książkę, no, dla współfanów. można powiedzieć. I to tyle, jeżeli chodzi o genezę.
1: Tak, bo jeśli miałbym porównywać to, co pan powiedział, dwie książki, czy to jest Metro, czy to jest Fallout, no to zdecydowanie to mi przypomina Fallout. Ale czy książka jest skryptem? Moim zdaniem książka jest bardzo sprawnie napisana, jest bardzo fajna i jest wciągająca. Także nie zgadzam się do końca z tą teorią, że jest to jak skrypt do gry. Jest to książka po prostu o świecie postapokaliptycznym, jest sprawny świat, sprawni bohaterowie, dobrze się czyta, jest w porządku. Ale w książce przenosi pan nas dwa wieki po wojnie atomowej. Dlaczego właśnie taka perspektywa czasowa wydała się panu najbardziej interesująca?
3: Chciałem, żeby to już był świat, który w jakiś sposób się ustabilizował, gdzieś się wykreował od nowa, żeby mógł zacząć z jak najmniejszą ilością odniesień do tak bezpośrednich odniesień do naszego świata, żeby można było popuścić trochę fantazję właśnie w tą stronę wykreowania świata. I no to tak trochę do tego Fallouta cały czas nawiązując, chciałem sobie otworzyć furtkę do czegoś takiego, choć też celowo jakby wyzbyłem się takich elementów fantastycznych, magicznych i tak dalej, żeby gdzieś ustawić się po środku pomiędzy takim Falloutem a czymś bardziej przyziemnym. Natomiast interesowało mnie to, żeby to był świat możliwie jak najbardziej autorski, ale umiejscowiony w naszym świecie. Taki okres czasowy będzie odpowiedni. Wiele rzeczy już się mogło wykształtować po swojemu, także mogłem sobie tutaj popuścić trochę mojej fantazji. Tyle.
1: Czytając No Human, zastanawiałem się na tym, czy jest to teren polski, bo z jednej strony są nazwiska polskie, ale i są nazwiska zagraniczne. Czy to jest teren polski, czy to jest jakiś tam teren, ale po prostu ludzie po postapokalipsie pana książce wymieszali się ze sobą?
3: Dokładnie tak. To jest teren bardzo plus minus polski. Celowo było tam też dosyć dużo tych nawiązań do Polski. Nie chciałem tego bezpośrednio umieszczać w konkretnym miejscu. Chciałem, żeby to właśnie było bardziej takie bez rysowania granic, ale na tyle dla nas takie swojskie, polskie, żeby można było to wyczuć.
1: Znaczy granice są poniekąd zarysowane, bo tam, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, ale tam są grupy ala państwowe, które na tym terenie operują.
3: Tak, tak. Chodziło mi nie rysowanie tych dzisiejszych granic, żeby tego tak bezpośrednio nie wrzucać. Te grupy też jakieś takie swoje nawiązania mają, także można sobie tam to odczytać, że faktycznie to gdzieś mniej więcej u nas jest. Natomiast tam też nie pamiętam, na ile dokładnie to przełożyłem, ten zamysł, natomiast te ruchy tych ludzi, migracje, no niekoniecznie musiały być w punkt. Natomiast założenie było takie, że wracają mniej więcej na te nasze ziemie i gdzieś tutaj sobie funkcjonują. Plus minus na naszych terenach.
1: Najbardziej sugestywne są chyba białe orły.
3: Tak, dokładnie. Dokładnie tak.
1: Motyw śmieciarzy jako ludzi sprzątających świat z odpadów cywilizacji jest bardzo sugestywny. Skąd wziął się ten pomysł?
3: Tutaj muszę niestety zasmucić, ponieważ jakiejś takiej większej genezy odnośnie tego nie mam. Szukałem czegoś ciekawego, czegoś, co by mogło być no, możliwie oryginalne w tym świecie, w jakiś sposób charakterystyczne, ale też oddawać na takiego ducha chęci poprawy, zaprowadzenia porządku przez tą społeczność. Że to takie zderzenie tych oczekiwań budowy już tam państwa prawa, czy po prostu porządku społecznego z tego chaosu, który w takim świecie postapokaliptycznym możemy oczekiwać. I to w zasadzie tyle. No, po prostu oryginalny pomysł. To było moim celem.
1: Bo chyba najbardziej takie państwo miasto, którym był porządek, no to było to miasto, państwo zarządzane przez sztuczną inteligencję. To tam niby gromadzili się wszyscy przestępcy, ale przestępczość była tam najmniejsza z tego całego świata.
3: Tak, w ogóle tutaj motyw sztucznej inteligencji. No, tą książkę pisałem, jak jeszcze ta sztuczna inteligencja tak do takiego na szerokie wody nie wypłynęła, czy już była rozwinięta, ale nie wypłynęła. Ja sam z niej jeszcze wtedy nie korzystałem. Natomiast też chciałem ją już tam umieścić. I tak, te miasta też tak właśnie zbudowałem w tym celu, żeby pokazać tą sztuczną inteligencję, która może jest zagrożeniem, ale może i niekoniecznie, jako tą trzecią alternatywę, która w ten sposób też ją możemy i dzisiaj postrzegać jako taki trochę element takiego zejścia w bok ewolucji, ale jednak dalszej ewolucji tej naszej myśli na Ziemi. I też dlatego te miasto zarządzane przez sztuczną inteligencję chciałem, żeby coś tam sobą jednak reprezentowało, żeby odbiegało trochę od pozostałego świata, żeby było charakterystyczne, żeby też dawało do myślenia jako coś innego, czyli coś z tym się pomału też zaczynamy już dzisiaj zderzać.
1: Czytając, zastanawiałem się, w jaki sposób sztucznej inteligencji, która tak naprawdę no, nie jest fizycznym bytem, udało się zgromadzić wokół siebie ludzi i jakoś ich nakłonić do tego, żeby jednak zbudowali to miasto kontenerów. Może to jest pomysł na jakąś inną książkę w tym uniwersum, No Human.
3: Tak, pomysłów trochę jest. Akurat znaczy na ten pomysł nie wpadłem, ale bardzo dobry.
1: Bardzo proszę.
3: to na pierwszej stronie odnotuję, kto jest pomysłodawcą. Także bardzo dziękuję. No tak, tak. Takie rozwinięcie w tą stronę na pewno byłoby ciekawe, a szczególnie właśnie patrząc na to, co chwilę temu rozmawialiśmy z perspektywy tych dzisiejszych czasów i na rozwinięcie w tą stronę w dzisiejszych czasach myślę, że byłoby bardzo ciekawy i chwytliwy. Więc tak, przemyślę, jeżeli będę planować kolejną książkę, to jest bardzo dobry kierunek.
1: Zachęcam. Podobno z tatuażami jest tak, że najtrudniejszy jest pierwszy, a potem już leci, więc myślę, że może z książkami jest podobnie.
3: Może tak. Jestem troszeczkę zdemotywowany, wie pan, no właśnie rozwojem tej sztucznej inteligencji, tego jak łatwo teraz sobie wykreować świat kilkoma promptami i też napisać książkę i gdzieś tam się wyróżnić. To jest, myślę, takie, trzeba by to przezwyciężyć, żeby wziąć się za ciężką pracę i coś nowego napisać, bo no przyznam szczerze, jest to po prostu demotywujące.
1: To prawda, aczkolwiek moje przemyślenie jest takie, że niestety, no już jesteśmy na to skazani i trochę traktuję to jako narzędzie, no na przestrzeni dziejów świata pojawiały się nowe narzędzia. Ktoś kiedyś wymyślił koło, więc tragarze na pewno mieli pretensje do twórcy koła, że zabiera im chleb. To jest po prostu narzędzie naszych czasów. Myślę, że nic z tym nie zrobimy.
3: Ja się też z tym jak najbardziej zgadzam. Ja też w pracy korzystam z tego narzędzia. To jest bardzo, bardzo pomaga zwiększać swoją produktywność. To jest super. Ale na tym poziomie kreatywności musiałbym się chyba przestawić. Być może napisanie książki korzystając z tego narzędzia, żeby, ale to bardziej gdzieś tam twórczo, przy budowaniu wielowątkowej narracji, to może nawet byłoby to korzystne. Ciężko powiedzieć, a na pewno byłoby kuszące. To na 100%. Ja te wątki wymyślałem, po prostu wychodząc pobiegać. No, najlepiej mi się wtedy wymyślało w czasie biegania, więc może przysiąść do czata GPT byłoby po prostu szybciej i łatwiej.
1: No ja wymyśliłem pomysł z budową miasta sztucznej inteligencji, wymyśliłem siedząc przed mikrofonem, także nie jest z nami tak źle.
3: No właśnie, dokładnie tak. To może faktycznie trzeba jednak w tą stronę iść i się nie oglądać. Teraz

0: A czy postapokaliptyczna wizja w New Human jest dla pana bardziej ostrzeżeniem, czy raczej literacką zabawą, konwencją?
1: Nie, raczej literacką zabawą. Ciężko tutaj mówić o ostrzeżeniu. W świecie, w którym dzisiaj jesteśmy, no, myślę, że musiałoby się naprawdę bardzo dużo wydarzyć, żebyśmy doprowadzili świat do takiej aż postaci. Wojny są wokół nas, żyjemy dalej. Tej apokalipsy nie widać oczywiście. Do tego potrzeba trochę więcej niż te wojny, które mamy obecnie. Natomiast myślę, że w tak zwanym prawdziwym świecie już poszłoby to w troszeczkę innym kierunku. Tutaj bardziej chciałem oddać ten klimat gier, klimat takiej fantastyki, zabawy konwencją, bardziej rozrywkowo. Choć też kilka wątków takich wplotłem, które wydawały mi się pobudzające dla czytelnika. No takie właśnie jak ta sztuczna inteligencja, ale co równie dobrze mogłaby być książka o smokach, rycerzach. Też można by tam było wiele rzeczy.
0: Recenzenci zwracają uwagę na mroczny klimat i ciągłe poczucie zagrożenia. Jak budował pan taką atmosferę?
1: Nie starałem się budować takiej atmosfery. Jeżeli taka wyszła, to przypadkiem. Starałem się, żeby książka była raczej mocno rozrywkowa i napisana w sposób taki z takim luźnym duchem. Jeżeli tak to zostało odebrane przez część ludzi, to jest to takie dla mnie może trochę dziwne, ale na pewno no, odbieram to pozytywnie.
0: No ja nie odbieram tej książki w taki sposób, że ma jakiś wyjątkowo ciężki i mroczny klimat. Właśnie jest to taka książka fantastyczna, dobrze przeprowadzona, ale klimat nie jest mroczny. Taki w sam raz.
1: Czyli zgodnie z założeniami autora. To się bardzo cieszę.
0: Ja przejdźmy do bohaterów. Kapitan Jerzy Dreliszczuk i jego załoga to bardzo wyraziste postacie. Czy mają swoje pierwowzory w rzeczywistości?
1: Kapitan Dreliszczuk odziedziczył swoją ksywę i nazwisko po moim internetowym koledze. Zupełny przypadek. Natomiast za jego zgodą i kupą radości. Natomiast osoba, która jest bardzo mocno zbudowana na postaci rzeczywistej, to jest Lis, który jest tym właśnie przyjacielem, od którego ta książka się, można powiedzieć, zaczęła. Odziedziczył po nim imię, nazwisko, ale też wiele cech osobowościowych. Również jedna z jego partnerek jest też jakąś jego tam starą przygodą życiową. To było takie parę uśmieszków i puszczeń oka do tego mojego starego przyjaciela. Reszta postaci całkowicie wymyślona.
0: No właśnie, ale każdy z tych bohaterów ma własną historię i motywację. Czy od początku planował pan ich jako zespół, czy rozwijali się w trakcie pisania?
1: Od początku zaplanowałem zespół, bo chcąc utrzymać ten taki standardowy, sztampowy klimat gier RPG, bo tak jak powiedziałem na początku, to było po prostu moim celem. Zbudowanie tego w ten sposób, taki ukłon do graczy, do takich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie tych postaci, tak, przed napisaniem książki zbudowałem, natomiast w trakcie pisania one oczywiście ewoluowały. Parę korekt musiało być. Natomiast starałem się zbudować możliwie zróżnicowane te postacie względem siebie, każdego jako taką motywować, żeby się też od siebie wyróżniały i gdzieś tam coś tam po sobie zostawiały. Nie licząc Lisa, który postacią z krwi i kości.
0: Tak, jeśli chodzi o sztampowy taki RPG-owski przebieg, to nawet oni dobywają coraz lepszą broń, coraz lepszy pojazd. I tak dalej, i tak, tak dalej.
1: Jest, tak jest, to wszystko było zamierzone, to takie celowe i takie właśnie puszczenie oczka w tą stronę, żeby to przypominało.
0: Ale wróćmy na chwilę do sztucznej inteligencji, bo w książce ona się pojawia, jak już o tym mówiliśmy, ale jaką rolę miała odegrać w tej historii i czy jest ona odbiciem naszych współczesnych obaw?
1: Poniekąd tak, bo tak się tam ona tak fabularnie na koniec stara się też coś dla siebie ugrać, więc patrząc na nią z mocnego przymrużenia oka, to trochę tak. Natomiast no jest tutaj ten dodany wątek uzyskania przez nią samoświadomości, który w rzeczywistym świecie być może nigdy nie nastąpi. Więc dystans tutaj jak najbardziej bardzo duży. A przełożenie tego w takiej mocnej przenośni, tak, to też było moim celem, żeby pokazać, że to jest jednak coś, co będzie wśród nas żyło i być może z czasem też będzie chciało przejmować kontrolę. Niekoniecznie bezpośrednio, tak jak w książce. Przy czym mam taką nadzieję, że nie przedstawiłem jej tam wyraźnie negatywnie, bo też takiego stosunku do niej nie mam, tylko jako coś nowego, z czym się zderzamy.
0: Znaczy, jeśli chodzi o samoświadomość sztucznej inteligencji, to ja nie byłbym taki pewny, co się wydarzy, ale w książce ona jest bardzo sympatyczna. To nie jest taka sztuczna inteligencja, jak mamy w Terminatorze. Ona jest dość proludzka. Nie chce tam nikogo krzywdzić, ani tych ludzi jakoś wyeliminować. Zdaje sobie sprawę, że bez ludzi to ona sobie nie będzie funkcjonować za bardzo.
1: Tak, dokładnie. Ona ma swoje cele, ale ma też swoje, może nie obawy, co zdaje sobie sprawę, że ludzie są jej potrzebni do przetrwania, więc też budując relacje z ludźmi, a właściwie chcąc osiągnąć cel, też zauważa, że te relacje są potrzebne. Też chce się tych ludzi uczyć, bo tam też to gdzieś tam wątku padło, że chce ich zrozumieć, ponieważ istotę swojego istnienia widzi też wśród tych ludzi, a nie sama, jak również podstawą jej przetrwania też są ludzie, przynajmniej na tym poziomie zaawansowania, na którym ona obecnie jest.
0: Dokładnie. Ale w wielu opiniach czytelnicy podkreślają dynamiczną akcję i zwroty fabularne. Czy to efekt świadomej konstrukcji, czy raczej intuicji pisarskiej?
1: To też powrócę trochę do tej konstrukcji opartej trochę na grach, czyli jednak zbudowania tego na zasadzie, powiedzmy, misji, gdzie ta akcja skręca co jakiś czas ostro. Taki był mój cel, żeby to w ten sposób zbudować, a tym samym tego czytelnika utrzymać przy książce, zaciekawić od początku i tą ciekawość w ten sposób utrzymać. Więc można powiedzieć, że tak dwuturowo. Z jednej strony to cały czas te sięganie po te motywy, na których się chciałem oprzeć dla zabawy. Po prostu taką formę przyjąłem, że taką dosyć oryginalną jednak, jeżeli chodzi o książki tego gatunku. Znaczy oryginalną w kontekście wzorowania się na grach, bo gdzieś te wszystkie elementy wielokrotnie się powtarzają, może nie wszystkie w jednym miejscu, aż tak intensywnie. Natomiast takim pisarskim celem było to, żeby jednak tymi zwrotami akcji starać się podtrzymać tego czytelnika i jego zainteresowanie.
0: Udało się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wątek moralności i wyborów bohaterów jest bardzo wyraźny w pana książce. Czy miał pan konkretną tezę, którą chciał pan postawić czytelnikom?
1: Nie, takiej konkretnej tezy nie miałem. Chciałem, żeby ta moralność występowała, żeby ona występowała też z różnego punktu widzenia, żeby można było na pewne problemy spojrzeć z więcej niż jednej strony. To w zasadzie tyle. Jakiejś takiej tutaj głębszej tezy to chyba nie było.
0: Poza tym Dreliszczuk do końca jest białym orłem.
1: No tak. Tak jest.
0: W jednej recenzji, którą przeczytałem, pojawia się porównanie klimatu książki do innych polskich thrillerów i post-apo. Czy inspirował się pan jakąś inną literaturą?
1: Nie, bezpośrednio się nie inspirowałem, ale jeżeli były jakieś nawiązania takie mniej świadome, to oczywiście, że mogły być. No z uwagi na to, że sporo tego przeczytałem. Sporo z tych książek bardzo, bardzo doceniałem, doceniam cały czas, więc na takim poziomie niższej świadomości to na pewno jakieś te przełożenia mogły być. Tak, żeby celowo nawiązywać do książek, musiałbym się zastanowić. Było tam, ale do takiej bardziej do jakiejś popkultury, do Terminatora, czy tam do Sędzia Dredd, ale to tylko właśnie dla jaj, a takie poważniejszych nawiązań w tej chwili sobie nie przypominam.
0: New Human łączy elementy science fiction, thrillera i przygodówki. Czy od początku chciał pan stworzyć taką hybrydę gatunkową? No już poniekąd pan odpowiedział na to pytanie.
1: Przygodówkę, tak, chciałem iść. Co do thrillera, niekoniecznie, nie było to moim celem. Książka miała być postapą napisanym na wesoło, pełnym akcji i taką typowo rozrywkową literaturą, czytaną ze swobodą.
0: Zastanawiała mnie podczas lektury jeszcze jedna rzecz. Tytułowy New Human, bo w książce jest to, nie wiem czy słowo sekta jest właściwym słowem, no jest to jakaś grupa, która nazywa się New Human. Jaką ona rolę odgrywa w książce? Bo przyznam, że czytając jakoś nie wyłapałem tego. I czy w ogóle od nich wziął się tytuł?
1: To odpowiadając od końca... Po części tak, po części nie. Ten tytuł jest celowo takim teoretycznie bezpośrednim nawiązaniem do tych ludzi, ale też można go odczytywać na wiele innych sposobów i tutaj też się wiele razy spotkałem z pytaniem, o co właściwie chodzi z tym tytułem, czy to na pewno jest to, ale też mi o to chodziło, żeby to nie było takie znowu, takie już bardzo jednoznaczne po tym, jak ktoś przeczyta tą książkę, żeby można było sobie to przynajmniej na innych płaszczyznach też gdzieś tam dopasowywać. A jeżeli chodzi o tą grupę ludzi, chodziło mi o to, żeby pokazać, że w tym zupełnie innym świecie, gdzieś te emocje młodych ludzi, bo takie było też moje założenie, że to jest bardziej taka subkultura młodzieżowa, gdzieś te potrzeby, emocje, oczekiwania tych młodszych ludzi, tak jak w dzisiejszym świecie, to tak też i w tamtym świecie gdzieś się będą próbować kanalizować, przeciwiać temu, co widzą, co ich otacza, a tym samym, żeby to troszeczkę pogłębiło ten mój świat, trochę go zróżnicowało, żeby wydawał się trochę bardziej głęboki niż tylko postapo, karabiny i tyle.
0: Wiemy już, że pisząc swoją książkę, myślał pan o grze komputerowej, ale czy zastanawiał się pan nad tym, jakby to wyglądało, czy jest to materiał na serial bądź film?
1: Nie, w ten sposób tego nie odbierałem, natomiast wyobrażałem sobie to. Oczywiście, tak jak od początku wspominam, jako grę komputerową jak najbardziej. I tak jak tam ktoś napisał, skrypt do gry, okej, zgadzam się, mogłoby być. Natomiast jeżeli, no to oczywiście też tak bardziej żartobliwie, jeżeli chodzi o ekranizację, to nie, tak naprawdę nie wybiegałem aż tak daleko. Tak, bardziej traktuję tą książkę hobbystycznie, nie jako materiał do ekranizacji, tak bym to mówił. Natomiast jakbym popuścił trochę wodze fantazji, no na pewno byłoby fantastycznie i potwornie ciężko do zekranizowania tego świata, tak myślę.
0: No, po prostu musieliby to ekranizować nie Polacy.
1: Pewnie z uwagi na to, jakie mogłyby tam być potrzeby budżetowe, no to pewnie tak.
0: No ale myślę, że któraś z streamingowych platform mogłaby się pokusić na jakiś taki serialik, albo serial nawet.
1: Byłoby to w ich zasięgu. Jeżeli byś jakaś pokusiła, jestem w stanie to oddać bezkosztowo. Miałbym z tego niesamowitą frajdę. No, ale oczywiście, no też trzeba gdzieś tam te swoje miejsce znać.
0: Bo kiedyś był taki serial The 100. To się działo właśnie, nie wiem ile lat po zagładzie nuklearnej. Pana książka mi się bardzo kojarzyła z tym serialem.
1: A tak oglądałem go kiedyś. Oglądałem go to chyba gdzieś w początkach mojego małżeństwa z żoną. Żyliśmy pierwszy raz, później chyba nawet jeszcze raz, więc być może też gdzieś jakieś podświadome wzorowanie było. Serial bardzo mi się podobał, był bardzo fajny, co prawda z czasem był już coraz bardziej zagmatwany i coraz mniej z niego rozumiałem, ale sam model był świetny.

0: Świat, który przedstawia pan w książce, jest brutalny i bezwzględny. Czy trudno było panu zachować równowagę między realizmem a czytelnością historii?
1: Ja tą równowagę chyba nawet celowo zaburzałem w stronę takiego odejścia od realizmu. Te strzelaniny i tak dalej, one takie były, no, takie bardziej filmowo-growe niż rzeczywiste, tak bym to ujął. Także ja tutaj chciałem utrzymać ten styl bardziej rozrywkowy, a mniej realistyczny. Jeżeli wyszło tutaj dużo realizmu przy tej brutalności, no to może trochę z rozpędu.
0: Właśnie nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy tak właśnie nie było, czy... Ale wydaje mi się, że nie, no, że zachował pan tą płynność fabularną. I ta brutalność nie jest nadmierna, jakaś przesadzona.
1: No to bardzo się cieszę, bo taki też był, mój cel, żeby tutaj nie epatować tą brutalnością, co często przy twórczości postapokaliptycznej jest, gdy chodzi o coś zupełnie innego, prawda, przy tych produkcjach. No ja nie chciałem się na tym skupić, chciałem się skupić faktycznie na post-apo, ale w takiej bardziej rozrywkowej formie. To takie nawiązanie do Fallouta to już jest takie bardzo bliskie, prawda, duże podobieństwo tej kreski, myślę, no, z tego punktu widzenia i brutalności, co prawda w Falloutie istnieje, ale z takim jednak dużym przymrużeniem oka. Także tak, no to bardziej w tą stronę, rozrywkową.
0: Na to pytanie też w zasadzie pan już odpowiedział na samym początku, ale jak wyglądał proces pisania pańskiego debiutu? Czy był to długi, dopracowywany projekt, czy raczej intensywny, jednorazowy wyrzut twórczy?
1: Jak go dopracowałem? Przed napisaniem tam sięgnąłem trochę po, że ze 2-3 poradniki pisarskie napisane przez pisarzy, nawet takie bardziej w formie powieści. No ja wybrałem jednak swoją taką bardziej drogę, która bardziej mi pasowała. Ja to po prostu sobie najpierw rozpisałem, rozrysowałem. Jestem z zawodu kierownikiem projektów w IT i tak też podszedłem do tej książki. Ja sobie najpierw wypisałem wszystko w tabelkach, ile dziennie mam napisać, trzymałem się tego planu i po prostu to skończyłem.
0: No to nieźle, to takie połączenie pracy twórczej z umysłem ścisłym.
1: Dokładnie tak. Tak, ja mam typowo ścisły umysł i myślę, że to mi bardzo pomogło w tym, żeby ten wózek jakby do tej mety dopchać. Miałem to zaplanowane, naprawdę, tak jak prowadzę projekty, to tak samo miałem wszystko rozpisane, rozplanowane. Trzymałem się tego planu.
0: No i udało się.
1: No i udało się, oczywiście. Największym sukcesem dla mnie w napisaniu tej książki było to, że udało mi się ją skończyć. To było coś naprawdę dużego. Trochę to rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy też gdzieś tam próbują książki pisać i to jest największym problemem wśród ludzi, bo nawet nie tyle co pomysły, nie tyle co jakaś tam kreatywność, co chęć do pisania, co właśnie to, żeby to dociągnąć do końca. Także tutaj jestem z siebie bardzo dumny, to się udało i mogę sobie już odhaczyć ten sukces zakończonego projektu.
0: No tak, ale mam nadzieję, że pan nie spocznie na laurach i będzie kolejna książka. Jeśli nie kolejna część i nie kontynuacja tego uniwersum, to jakaś inna.
1: Na początku miałem dużą motywację, która później mi spadła z racji tego, że w życiu zawodowym dużo więcej się działo niż wcześniej. Ciężkie projekty, które też bardzo mocno mnie zaangażowały. Natomiast wracam już myślami do tego, żeby coś nowego napisać. Mam nawet tam spisane kilka pomysłów, bardzo na razie swobodnie rozpisanych i w ramach tego uniwersum i też zupełnie innych. Także byłoby do czego wrócić. Trzeba by poszukać jeszcze tej motywacji na odpalenie kolejnego projektu i może coś z tego będzie.
0: Proszę też nie zapominać o pomyśle, który ja panu podsunąłem.
1: Tak, tak. Ja go sobie zaraz zanotuję, żeby mi nigdzie nie uciekł. I obiecuję na pierwszej stronie adnotację, także to będzie.
0: Dziękuję, trzymam za słowo. Ale czy podczas pracy nad książką coś pana zaskoczyło, na przykład kierunek, w którym potoczyła się fabuła? Bo mówił pan, że miał pan wszystko super rozpisane, ale czy też fabułę i akcję i wszystko miał pan tak doprecyzowane, że szedł pan jak po linii, czy może coś wymykało się spod kontroli, szło w pewnym momencie w jakimś innym kierunku?
1: Kompletnie nie pamiętam szczegółów, co tam się zmieniało. Natomiast jakbym sobie przejrzał notatki, to na pewno bym się do tego dogrzewał. Ale tak, oczywiście, książka żyła swoim życiem w czasie pisania. Zaskakiwała mnie często, musiałem robić tam replany jednak w tych moich Excelach. Ale ja też taki, jeżeli chodzi o ten mój proces pisania, to tak może do końca nie dopowiedziałem rzeczywiście, jak to było na początku, jak na początku rozmawialiśmy. Ja to wszystko miałem rozpisane, tylko że to miałem rozpisane na ileś etapów, powiedzmy na 20. Każdy był opisany jakieś tam odpowiedniej ilości słów. Natomiast z każdym jakby podejściem do następnej części rozpisywałem to na kolejne kilka, czyli tak finalnie to już powiedzmy 100 tych części, więc dawałem sobie też te pole do tego, żeby w czasie pisania dalej pozwalać na tą kreatywność, bo faktycznie to moja pierwsza książka, więc wcześniej nie miałem tego świadomości. Jak się pisze książki, to one po prostu żyją, te postacie zaczynają żyć i czasami zachowywa się trochę inaczej niż planowaliśmy, więc no tak potwierdzam, to po prostu tak działa. Natomiast co tam się dokładnie zmieniało, co musiałem replanować, to ja tego niestety na tą chwilę, no już nie pamiętam.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, zerknąłem na różne komentarze pod pana książką, zresztą mówiłem o nich, ale jakie relacje czytelników były dla pana najbardziej zaskakujące po premierze książki?
1: Na samym początku najbardziej zaskakujące były te pozytywne odbiór. Ktoś mówił, że mu się bardzo podobała książka. To też wśród niespisane opinie, tylko wśród znajomych, którzy tą książkę czytali. No wiadomo, że to zawsze to osobę bliską to się poklepie po plecach, ale to nie tylko tacy czytali, również tacy, którzy szczerze mówią. I to było na początku zaskakujące, że tak jak wiem, ja jestem ścisły zdecydowanie, a jednak udało się napisać coś, co dali radę przeczytać do końca i nawet na koniec wyrazili pozytywną opinię. I to było dla mnie tak na początku zaskakujące. Też zapadła mi w pamięć bardzo ta opinia, o którą już wspominałem, o tym skrypcie gry. Bardzo mnie ucieszyła, mimo że tam była ta ocena, no jakaś tam dosyć niska, nie wiem, 3 na 5 czy coś takiego, czy jakieś tam 4 na 10, może nie pamiętam. Była mocno przeciętna, ale ten opis mi się podobał, więc dla mnie to było jak 10 na 10, a reszta to, no to tam już jest dosyć duży rozstrzał. Pozytywne, negatywne, już mówię o tych, które gdzieś tam na witrynach internetowych, co też jest dla mnie dosyć takie w porządku i normalne, jak najbardziej. Także tutaj to mnie chyba nic już więcej nie zaskoczyło. Czyli tak podsumowując, zaskakujące były na początku te pozytywne, jako debiutant i ciężko mi było ocenić swoją wartość. To było zaskakujące bardzo pozytywnie. Gdzieś po środku ta opinia była zaskakująca, bo długo jej nie było i w końcu się pojawiła, czyli ten mój ukryty cel książki, czyli gdzieś tam trafienie do tych graczy. To było to drugie zaskoczenie i to chyba tyle.
0: A gdyby jednym zdaniem miał pan powiedzieć, o czym tak naprawdę jest No Human, to co by pan powiedział?
1: To jest książka o grupie ludzi, którzy przeżywają ciekawe przygody, realizując jeden większy cel.
0: Ale tak naprawdę takim obiektem, taką osobą, która pcha to wszystko tak politycznie i jakoś jest zarzewiem intrygi, to jest Dryliszczuk właśnie, bo w gruncie rzeczy to on prowadzi jakąś taką politykę w pewnym momencie. No oni są jego podwładnymi, którzy podążają za nim.
1: Tak, tak, jest jednak grupa głównych bohaterów, ale chciałem, żeby on się wyróżniał jako ten najbardziej główny z nich wszystkich, no zostawiając też jednak trochę miejsc dla pozostałych członków tego zespołu, tak żeby finalnie była to tej powieści, to były przygody tej grupy przyjaciół, ale jednak z jakąś tam wiodącą postacią. Dlatego to wokół tego Dryliszczuka można powiedzieć, że wiele z tych wątków się jednak kręci tak i bliżej i dalej.
0: Wspominał pan o książkach, które może nie były bezpośrednio inspiracją do napisania pańskiej książki, ale na pewno może w jakiś sposób wpłynęły na sposób pana myślenia. Jakie to były książki?
1: Bardzo lubię, no dawno nie czytałem, to ciężko teraz tak się odnieść, ale pana Roberta Schmidta Apokalipsę lubiłem, według pana Jana, to bardzo mi się spodobała ta książka, więc może gdzieś tutaj też te inspiracje, to umiejscowienie gdzieś w tych naszych ziemiach, chociaż dużo mniej podniesień oczywiście. Stalkera też bardzo lubię, całe to uniwersum ogólnie bardzo lubię, nie tylko polskiej twórczości. Co tam jeszcze mogło mi się przewinąć, takiego, że teraz to tak, no tak z marszu to ja chyba więcej, przepraszam bardzo, nie powiem. Moja pamięć jest świetna, ale strasznie krótka i tak na zawołanie trudno mi coś wyciągnąć.
0: No dobrze, to może inaczej. Jakie 3 książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
1: Wziąłbym to metro, bardzo je lubię. Wziąłbym sobie z jedną z części, to jak byłem dużo, dużo młodszy, to bardzo lubiłem, ale przeczytałem ją chyba z tą serię wiele razy, więc wziąłbym sobie jedną z nich, tylko muszę sobie przypomnieć teraz, jak się nazywała. Autor Andrzej Pilipiuk, ale jak się nazywała ta seria?
0: Wędrowyczu?
1: O, tak, dokładnie tak, o Wędrowyczu. Tak, bardzo lubiłem tą książkę i czytać, i słuchać. No, taki już porządny, dobre parę lat temu, chyba nawet kilka lat temu wyszła kolejna część, w sensie ostatnia wyszła kilka lat temu. No już tak mnie nie wciągnęła, więc to być może też jest kwestia wieku. Natomiast tak czy inaczej wziąłbym też tą pana Jana, który bardzo dobrze mi się czytało. Nie raz, pewnie ze 3 razy.
0: Dobrze, to były wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję, że udało nam się połączyć, spotkać. I cóż, dziękuję bardzo i dobranoc.
1: To ja bardzo dziękuję.
2: Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Thomasa Harrisa Milczenie owiec. Książka ta była kilkukrotnie wydawana przez różne wydawnictwa. Egzemplarz, który czytałem, został wydany przez wydawnictwo Albatros w tłumaczeniu Andrzeja Schulza. Książka ta stanowi drugi tom serii kryminalnej z Hannibalem Lecterem. Owa seria Thomasa Harrisa stanowi interesujący przykład rozwoju ciekawej postaci, która z trzeciego rzędu rozpycha się łokciami, by przykuć mocniej uwagę czytelnika i stać się równoprawnym przeciwnikiem protagonistów, aż wreszcie by przejąć całą serię w swoje władanie. W pierwszej części cyklu, powieści Czerwony Smog, Hannibal Lecter jest postacią właśnie tkwiącą w trzecim rzędzie, na pozór nie mającą wielkiego wpływu na akcję, by jednak wedrzeć się swymi manipulacjami w finał opowieści. Oczywiście to wciąż będzie historia o ściganiu Francisa Dolarhyde'a, niemniej jednak Hannibal Lecter zaznaczył tam wyraźnie swoją obecność. Pozornie w Milczeniu Owiec mam powtórzenie motywu z Czerwonego Smoka. Grasuje seryjny morderca, Buffalo Bill, a osadzony Hannibal Lecter może mieć informacje, które pomogą w jego złapaniu. Tym razem do wydobycia informacji zostaje skierowana Clarice Sterling, rekrutka FBI, która jeszcze nie dokończyła swojego szkolenia w Quantico. Podczas lektury wydawało mi się, że moc tej książki tkwi w relacjach między Lecterem i Sterling, gdzie nie do końca wiadomo, kto jest kotem, a kto myszą, gdzie bohaterowie próbując nawzajem wywieźć się w pole, zaczynają jednak też odkrywać szacunek wobec siebie,

0: Radio Praga.
1: Powiedzieć, że milczenie owiec stoi postacią lektera, to z jednej strony truizm, bo rzeczywiście bez niego napięcie siada i powieść Harrisa staje się dość zwyczajnym kryminałem, z drugiej jednak strony jest to niesprawiedliwość wobec postaci agentki Sterling, idealnie skonstruowanej jako przeciwwaga dla samego lektera, która poprzez swoją świeżość, mieszaninę naiwności, inteligencji i idealizmu doskonale wpisuje się zarazem jako przeciwwaga także do Buffalo Billa, organów ścigania, właściwie wobec całego świata. Obawiam się, że w trzeciej części, bardziej dojrzała już Clarice Sterling, nie będzie działała z równie mocną siłą. I jeszcze dwie kwestie. Pierwsza. W Czerwonym Smoku Harris pisał o współpracy FBI, policji i innych części składowych organów ścigania tylko i wyłącznie w sposób wyrażający szacunek oraz podkreślający doskonałą współpracę. W Milczeniu Owiec dochodzi na tym tle do ciągłych tarć. Pytanie, czy wynikało to ze zwrócenia uwagi na to, że stan rzeczy przedstawiony w Czerwonym Smoku był mocno idealistyczny i raczej życzeniowy niż prawdopodobny w rzeczywistości, czy też został tak prowadzony, byśmy w pewnym momencie wręcz kibicowali seryjnemu mordercy, do tego kanibalowi, w ucieczce z więzienia, gdy wręcz będzie szedł po trupach członków organów ścigania, którzy mieli go pilnować. I druga rzecz. Thomas Harris napisał Czerwonego Smoka w 1981 roku, a Milczenie Owiec w 1988. Od tamtej pory książki te, a także same postacie, doczekały się ekranizacji w postaci bodajże 5 filmów i jednego serialu. Jako, że znam te ekranizacje, a część z nich widziałem po kilka razy, mój odbiór książki nie mógł być więc świeży i nieskażony tym, jakie wrażenie zrobiły one na mnie w wersji ekranowej. Pomijam już fakt, że czytając o lekterze, to widzę Antonego Hopkinsa, rzadziej Madsa Mikkelsena, że Starling to zawsze będzie dla mnie młoda Jodie Foster, czy Crawford to Scott Glenn. A Will Graham, no cóż, tutaj naprzemiennie jest to Hugh Dancy, czasami William Petersen, a czasami Edward Norton. Sceny, które czytam, są scenami z filmów. Są tymi ujęciami, często nawet z tą samą ścieżką dźwiękową, która odtwarza mi się w głowie podczas lektury. Powoduje to we mnie wrażenie nie czytania książki, która została zekranizowana, a filmu, który został spisany w postaci literackiej. Muszę przyznać, że mam to chyba tylko z tą serią. Niby nie powinno, ponieważ lubię te filmy i serial, a jednak to trochę przeszkadza. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: he is fine. Everything is fine.
1: A teraz przed państwem kącik dziwnej książki.
2: Dawno nie zaglądaliśmy do naszego kącika dziwnej książki, a to przecież miejsce, gdzie trafiają publikacje osobliwe, takie, które jednych inspirują, a innych wprawiają w konsternację. Dziś wyciągam z półki tytuł, który od ponad wieku krąży gdzieś na granicy filozofii, ezoteryki i intelektualnej prowokacji. Kybalion. Książka, która obiecuje odsłonić ukryty mechanizm świata, choć jednocześnie sama pozostaje zagadką. Zacznijmy od autora, a właściwie od jego braku. Na okładce widnieje podpis Trzej Wtajemniczeni, co brzmi jak zaproszenie do tajnego stowarzyszenia. Jednak niemal wszystko wskazuje na to, że za tą zasłoną kryje się jedna osoba. William Walker Atkinson. Człowiek, który doskonale rozumiał siłę sugestii. Atkinson był jednym z tych autorów, którzy nie tylko pisali książki, ale budowali wokół niej aurę. Publikował pod wieloma nazwiskami. Tworzył wrażenie istnienia całej szkoły myślenia, a niekiedy wręcz ukrytej tradycji. Kybalion wpisuje się w tę strategię niemal idealnie. Co ciekawe, wśród badaczy pojawiają się hipotezy, że Atkinson nie działał całkowicie sam. Wskazuje się czasem na inne postacie związane z ruchem The Thought, jak Paul Foster Cassie czy Michael Witte. Nie ma jednak twardych dowodów i być może właśnie o to chodzi. Tajemnica sprzedaje się lepiej niż jedno nazwisko na okładce. Sama książka udaje przekaz starożytnej wiedzy. Odwołuje się do Hermesa Trismegistosa, legendarnego mędrca, który w tradycji hermetycznej miał być strażnikiem uniwersalnej mądrości. Problem w tym, że Kybalion nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach antycznych. Nie istnieje wcześniejsze rękopisy, nie ma odniesień w klasycznych tekstach hermetycznych. To raczej dwudziestowieczna reinterpretacja danych idei, napisana językiem, który brzmi starożytnie, ale myśli bardzo współcześnie. I tu zaczyna się najciekawsze, bo Kybalion nie tylko przekazuje wiedzę, ile konstruuje pewien sposób patrzenia na świat. Jego centralnym punktem jest 7 zasad, które mają rządzić rzeczywistością. Ale zamiast traktować je jak dogmaty, można spojrzeć na nie jak na intelektualne narzędzia. Coś w rodzaju filtrów, przez które autor próbuje uporządkować chaos świata. Pierwsza z nich, mówiąca, że wszystko jest umysłem, brzmi dzisiaj zaskakująco aktualnie. Szczególnie w epoce symulacji komputerowych i dyskusji o naturze świadomości. Czy rzeczywistość jest czymś obiektywnym, czy raczej konstrukcją percepcji? Kybalion odpowiada bez wahania. To umysł jest fundamentem, a nie materia. Z tej perspektywy naturalnie wynika idea, że różne poziomy rzeczywistości odbijają się nawzajem. To, co dzieje się w człowieku, ma swoje echo w świecie. I odwrotnie. Brzmi to jak poetycka metafora, ale w książce traktowane jest niemal jak prawo fizyki. Podobnie zresztą jak koncepcja nieustannego ruchu. Przekonanie, że wszystko jest wibracją. Dziś możemy to odczytać przez pryzmat nauki, ale w Kybalionie ma to wymiar bardziej metafizyczny niż fizyczny. Ciekawie robi się przy zasadzie biegunowości. Autor sugeruje, że przeciwieństwa wcale nie są przeciwieństwami, w sensie absolutnym, tylko różnymi punktami na jednej osi. To podejście bywa interpretowane jako próba pogodzenia sprzeczności, albo wręcz ich unieważnienia. I tu pojawia się jedna z bardziej kontrowersyjnych interpretacji. Jeśli wszystko jest tylko skalą, to gdzie przebiega granica między dobrem a złem? Kolejne zasady rytmu, przyczyny oraz skutku brzmią bardziej znajomo, ale w tej książce są podane w sposób, który sugeruje coś więcej niż zwykłą obserwację świata. Autor zdaje się mówić, jeśli zrozumiesz te mechanizmy, możesz się z nich częściowo wyzwolić, możesz przestać być biernym uczestnikiem zdarzeń, a zacząć je współtworzyć. Najbardziej zagadkowa pozostaje ostatnia zasada, dotycząca rodzaju, czyli płci. Nie chodzi tu o płeć w sensie biologicznym, ale o uniwersalny mechanizm twórczy. Napięcie między tym, co aktywne i pasywne, inicjujące i przyjmujące. To jedna z tych idei, które łatwo zinterpretować na wiele sposobów. Od psychologii, po kosmologię. Ale Kybalion to nie tylko zbiór zasad, to także książka pełna niedopowiedzeń. Nie znajdziemy w niej konkretnych ćwiczeń ani jasnych instrukcji. Zamiast tego pojawiają się sugestie, półzdania, aluzje, jakby autor celowo zostawiał miejsce na interpretację. Niektórzy twierdzą nawet, że to tekst pisany w ten sposób, by każdy czytelnik widział w nim coś innego. Jest też ciekawostka, o której rzadko się mówi. Kybalion miał ogromny wpływ na późniejszą literaturę rozwoju osobistego. Choć rzadko jest cytowany wprost, jego idee przenikały do współczesnych koncepcji manifestowania rzeczywistości czy prawa przyciągania. Można więc powiedzieć, że to książka, która działa trochę jak ukryte źródło. Niewidoczne, ale obecne w wielu późniejszych narracjach. I wreszcie najciekawsze pytanie. Czy Kybalion jest poważną próbą opisania świata, czy raczej intelektualną grą? Być może jedno i drugie, być może jego siła polega właśnie na tym, że balansuje na granicy między wiedzą a wiarą, między filozofią a sugestią. A my, wracając po dłuższej przerwie do kącika dziwnej książki, zostawiamy Państwa z tą niejednoznacznością, bo są książki, które się czyta i są takie, które raczej się rozważa. Kybalion zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Dochodzi 20, więc powoli będziemy kończyć 65. odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ale spokojnie, zostało jeszcze kilka minut, żeby opowiedzieć Wam historię, która brzmi jak scenariusz filmowy, a wydarzyła się naprawdę. To opowieść o człowieku, który kochał stare książki tak bardzo, że zaczął je kraść. Wyobraźcie sobie spokojną uniwersytecką bibliotekę. Drewniane regały, cisza, zapach starych woluminów, a gdzieś między półkami człowiek, który przez lata wynosił prawdziwe skarby światowej kultury. W latach 90. brytyjskie biblioteki żyły w cieniu tajemniczych kradzieży. Znikały bezcenne starodruki, pierwsze wydania Newtona czy Galileusza. Książki warte fortunę. Problem w tym, że nikt nie wiedział, jak to możliwe. Nie było śladów włamań, alarmy milczały, a zbiory po prostu się rozpływały. Za wszystkim stał William Jacques, człowiek wykształcony, absolwent Cambridge, dawny księgowy. Nie przypominał włamywacza z filmów sensacyjnych, raczej spokojnego badacza, który doskonale znał świat bibliotek i wiedział, jak wykorzystać jej słabości. Potrafił godzinami obserwować pracowników czytelni, korzystał z fałszywych nazwisk, przesuwał książki na półkach tak, by braków długo nikt nie zauważył, a później sprzedawał łupy przez renomowane domy aukcyjne. Przez lata ukradł setki woluminów, ich wartość liczono w milionach funtów. Najbardziej zdumiewające odkrycie przyszło jednak później, kiedy policja weszła do jego domu. Część skradzionych książek znaleziono ukrytą pod podłogą. Dosłownie, jakby nie chodziło o bibliotekarza złodzieja, ale o bohatera powieści przygodowej. Ta historia wstrząsnęła brytyjskimi bibliotekami. Po procesie zaczęto montować monitoringi, zaostrzono kontrolę czytelników i lepiej zabezpieczono najcenniejsze zbiory. I wiecie Państwo co? Człowiek zaczyna się wtedy zastanawiać, jak dziś wyglądają takie zabezpieczenia, choćby w Polsce. Czy bezcenne rękopisy i starodruki są naprawdę bezpieczne? Czy wszystko zapisane jest już w nowoczesnych cyfrowych bazach danych? Czy może gdzieś nadal funkcjonują małe biblioteczne kartki zamknięte w drewnianych szufladach, trochę jak w filmie Szuflandia? Jeśli słucha nas jakiś bibliotekarz i chciałby opowiedzieć, jak to wygląda od środka, zapraszam do kontaktu. Piszcie na adres krok.radiopraga@gmail.com. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobra.

0: Siemano, siemano.
1: Siema, siema.
0: Z tej strony Cezary Mrowiec, pseudonim Czarodziej.
1: I z drugiej strony Łęcki Kacper, ksywa taka sama jak nazwisko, czyli Łęcki. Yo.
0: Yo. Słuchajcie, jesteśmy nowym duetem w Haha Talk, o czym zaraz powiemy, ale warto się przedstawić, znaczy naszą historię od początku. No i znamy się już 5-6 lat, w sumie tak mniej więcej. No i od początku gdzieś nasze wajby się spotykały, nasze gusty muzyczne, wychodziliśmy na dwór.
1: Mieliśmy milion pomysłów muzycznych, które no splamiły.
0: Tak, w ogóle muzycznych, też marketingowych, po prostu wiele było.
1: Wszystko, nawet jakichś wspólnych tworzenia aplikacji muzycznych, no mnóstwo tego było. Ale spotkaliśmy się tutaj.
0: No właśnie, wydarzyło się tak, że po prostu dostaliśmy propozycję, by nagrać własną audycję. I nie wiem jak ty, ale ja to odebrałem jako tą przestrzeń, która spotyka wszystkie poprzednie i pozwoli nam na nowo.
1: No kurde, po tych 5-6 latach ciągłego jakiegoś planowania w końcu jesteśmy tutaj. No dla mnie niesamowite,
0: dla
1: że
0: mnie
1: tak
0: też
1: to połączyło się.
0: No i no zresztą to łączy wszystkie przestrzenie tak naprawdę. No właśnie, znaczy no głównie muzykę, bo możemy się podzielić, którą my słuchaliśmy, taką, którą tworzymy. Nawet może, kto wie, tam jeszcze wpadnie po drodze jakieś freestyle, bity Kacpra. Bo tu właśnie, tu warto by, żeby dodać może, na przykład ja na co dzień. No ogólnie lubię poezję, sport, lektorstwo, no i muzykę każdego rodzaju. To co najważniejsze, to żeby ona była prawdziwa.
1: U mnie też zajawek takich mocnych w pasji życia jest muzyka. W takich dolnych no to wędkarstwo. No, poezja tak samo, pisanie tekstów. Tyle. I tak sporadycznie majsterkowanie przy jakichś komputerach, telefonach. Takie majsterkowanie. Ale pierwsza moja myśl i miejsce w moim sercu, no to muzyka. I też po to tu jesteśmy w sumie, dla tej muzyki.
0: No właśnie, to też jest niesamowite, że no właśnie mamy, że nasze style się dopełniają jakby. Tutaj jest producent i poeta, który się bawi słowem w sposób, jak to opisać, taki łączysz przestrzenie, które nie są na co dzień łączone. Jakby bierzesz sobie z totalnie jednego rodzaju, nie wiem, kurde, bierzesz jakieś miejsce, ale tworzysz metaforę, która opisuje miejsce, ale jest to zjawiskiem pogodowym. No ciężko to wyjaśnić. Może być dane nam to rozjaśnić. A ja z kolei lubię zabawę słowem, czyli wszelkie rozszczepianie słów, słowotwórstwo i kurde, ostre puncze.
1: Jo.
0: No i co? Myślę, że to jest moment, byśmy zaczęli od tego, żeby puścić no pierwszy owoc naszej przyjaźni.
1: Było to 3 lata temu. Trochę minęło czasu, ale ten numer dalej jest dla nas żywy i prawdziwy.
0: Tak, i zresztą mam do niego duży sentyment, o czym opowiemy zaraz.
1: Tak jest. I dużo o nas powie, o trudach. Dużo tego.
0: Tak. No słuchajcie, zapraszamy was w tą podróż z nami. Pierwszą i raczej nie ostatnią.
1: Debiutancką.
0: Yo, Nepal tyle, oczyszczenie.

Ta coraz słabsze są żywioły. Spory o poglądy, sporo woli odpierają nam. Beliar zachwycony, na czym ubolewa mak wody. To kasa na wzory, hajs mnożony na potęgę. Niewolnik Bradleya czeka, aż pójdzie na przerwę. Podliczmy osoby chętne, by o wolno walczyć. Otwórz oczy, weźmy wody, wynik raz, nie się sam. Nie potrzeba tak, gdy wystarczy, weź znać tak, ty.

0: Yo. No kurde, jest dalej sentyment.
1: Kurde, znaczy no przede wszystkim to ja nie powiem, bo to jest tak, że Kasper mi tego bita kiedyś wysłał. Ja pierdzielę, ale żebym go katował. Po prostu ja z nim fruwałem cały czas, miałem 15 wersji tej zwrotek napisane. Po prostu, bo wiem, tak słowem chciałem. W końcu to nagraliśmy to, co
0: już było. Tak, ale naprawdę ten numer, jak ten beat wchodzi, od razu takie na sercu się robi, że taki powrót do tej przeszłości, takie kurde, ten cały bagaż, co przeżyliśmy, że kurde, no bo nie ma co się oszukiwać, no na tamtym momencie byliśmy dość...
1: No tak.
0: Każdy miał jakieś swoje zwalone pomysły i w głowie miał mętlik. I kurde, no nie wiem, takie prawdziwe to jest.
1: Tak, no znaczy... To też taka, myślę, że kwintesencja tego, co będzie potem, czyli bunt, w końcu spada o systemie, ale też o tym, ile jest obłudy w ludziach, że potrzeba nam oczyszczenia, jak ważne jest to, żeby oczyścić siebie, oczyścić świat. No jakby, jak chcesz oczyszczać świat, jak sam żyjesz w bagnie, tak? No i Maji wokalizy.
0: Też, no pozdro Maja, dziękujemy jeszcze tak raz.
1: Od L do A, do M, do N, do E, do N, do T.
0: No i tak jeszcze napominając a propos naszej muzyki i tak dalej, no to działamy pod szyldem, jak to nazwać w sumie, w zespole po prostu, tam nie ma co wymyślać. Nepal Tyle, ja, Czarek, Vera Icon, Anna. Tworzymy w sumie dalszy rozdział.
1: No, taki dalszy. Jeszcze to było przez projekt PGR-u, była droga, ale teraz mamy już taką naszą, kurde, bandę. I no, będziemy puszczać naszą muzykę na bieżąco. Też jeszcze na końcu pokażemy to, co w miarę ostatnio wyszło. Bo to taka wisienka, no i też świadectwo tego, że dalej działamy.
0: Więc w sumie tak tworzymy razem.
1: No ale tak, żeby coś było takie, wiesz, też nasze stricte.
0: No tak.
1: Kierunkowane to...
0: Ale no duży miks muzyczny to też jest. Od połączenia zabawą na głosy, po w ogóle świeże bity, takie trapowe. No jest to świeże.
1: Tak, nawet autotune nam się
0: krada. Tutaj.
1: O, w sumie to może zamiast tego Disso na biznes włączymy drilla na przykład potem. Bo tam też jest mech Indigo, Melchior. No ale to co innego. No i co generalnie? No zapraszamy do odsłuchu. Znajdziecie nas na socjalach. Normalnie Nepal Tyle. Dobre flow. Yo.
0: Miłego słuchania.
1: To ja mam, siema. Co ludzie, kurwa, co to ja
2: Pieprzę obojętno, wielkie stereotypy. Wchodzę w codzienność, tak bardzo pasywny. Wiesz to ziomuś, że ja nie chcę

życie jako zwłaszcza. Sam nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, których przyjęła stara data. Rusz 01 na rejonach 022. Jeszcze młody, a czuję się jako osoba starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, których przyjęła stara data.

0: No słuchajcie, nie ma co powiedzieć innego niż to, że uwielbiam katy. Real talk. Kurde, słyszałem, że to jest taki vibe Bronxu. No dziewczyny z Lamentu oczywiście dodały od siebie swoje piękne wokalizy. Teledysk jest na YouTube.
1: No, klip totalnie old school, Bronx, Brooklyn, wszystkie dzielnice podbite.
0: Tylko taki warszawski, bo Mokotów, ale... Kurde, no. I Praga to są takie dwie dzielnice, które po prostu kocham i darzę wielkim sentymentem. No, a teraz później wam kolejny nasz numer Nepalu. Kurde, słuchajcie, no tutaj mamy super combo, bo nie dość, że jest autotune, to jest beat drillowy Kaspra, co też było dla niego chyba, to był może nawet jeden z swoich pierwszych bitów drillowych.
1: Dzieje się tyle, że trudno to aż opisać, tak w głowie. No ale kurde, gitara elektryczna na drillowym bicie, dużo tuna, ale nie taki, jak to powiedzieć, chamsko wciśnięty, tylko artystycznie, bo tak żeśmy to wcisnęli, żeby to brzmiało fajnie i wykorzystać to jako instrument, a nie jako taki upiększacz. No i co, trzeba to posłuchać, żeby zobaczyć, bo mówić można wiele, ale trzeba odsłuchać, no. Co, zapraszamy, słuchajcie. Yo.
0: Wysokie natężenie dźwięków, czas start.

0: No, słuchajcie, tutaj Melchior Schroeder nam się dograł na tej gitarze.
1: Zasuwa jak piorun
0: Kurna, w
1: na
0: gitarze,
1: niebie.
0: normalnie w gitarze turbina jest. I to nie jedna. No, i tutaj też chciałem powiedzieć, podbić, że no to znowu jest, jak się nazywa to słowo? Buntu taki, hymn? Nie, jakoś tak to chciałem nazwać
1: Hymn
0: dobrze.
1: buntu nazwiemy to.
0: No, na
1: To
0: przykład.
1: jest hymn buntu nasz.
0: No. I chciałem jeszcze pozdrowić tej miejscówce z Poznania, Rozbrat. Kurde, tam żeśmy grali, taka miejscówka. Jak ktoś jest na 061, no to totalnie miejsce warte obejrzenia. Tam się działy takie imprezy. Tam też podobno legendy zaczynały, jak Peja, Don Góralesko z Poznania. No i dobrze, że hip-hop może łączyć, a nie dzielić. No słuchajcie, ale żeby dotrzeć do etapu też, żeby robić muzykę, być w miarę siebie świadomym, wyrażać swoje emocje, swoje postulaty, no to też na ktoś nas musiało kształtować. I niewątpliwie duży wpływ na ukształtowanie nas miała muzyka, którą słuchaliśmy i ku której Poznaniu was zapraszamy.
1: Tak, no i chcieliśmy się z wami w sumie podzielić naszą muzyką, która nam towarzyszyła przez te lata, na czym się wychowywaliśmy, co nam to dawało. No i też jednak muzyka o nas sporo mówi, jakiej słuchaliśmy, z czym się borykaliśmy, no bo jednak muzyka to my. Jak ktoś jest muzykiem, ktoś się utożsamia z tą muzyką, no to jest część jego i po prostu tak jest. Dla mnie. Nie wiem jak dla ciebie, ale zapewne też tak jest.
0: No tak, dla mnie to jest taka, no to jest narzędzie transcendentne po prostu. To jest ponad nami i jak wtedy się słuchało, to było coś innego. Teraz po latach tego, jak będziemy słuchać, no to też może to mieć totalnie w ogóle inny wydźwięk i też być procesem terapeutycznym.
1: No i kurde, w ogóle same szukanie tych utworów, przygotowywania się do tej audycji i znalezienia tych numerów, które kiedyś się słuchało, bo tego jest naprawdę ogrom. Cała armia tego jest, że tak to nazwę.
0: No lawina. Lawina pobranych z ulub utworów,
1: No.
0: słuchanych na huśtawkach, trzepakach czy innych miejscach, na słuchawach, w samotności ze znajomymi. I naprawdę będzie tylko parę tych numerów, ale żeby. No, cała playlista to by nie wystarczyła, myślę,
1: No
0: no.
1: nie, tu to by trzeba by było taki roczny podcast zrobić, co miesięczny, to samej muzyki, bez mówienia.
0: No, totalnie, żeby ona mówiła za nas, co było kiedyś. No i myślę, że nie ma co przedłużać, tylko po prostu zaprosimy was w ten świat.
1: Tak,
0: Zresztą
1: no zapraszamy.
0: samych siebie też zapraszamy.
1: W sumie też, tak. To też jest ważne. No i co? Zaczniemy, wrzucimy dwa numery. Od siebie, jeden ode mnie, drugi od Czarka. Miłego słuchania.
2: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Miał farszywe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozdrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Brat się wziął, wyprowadził, matka jedynie piła. W swojej roli raczej się nie najlepiej sprawdziła. Ojciec świętej pamięci odszedł chyba gdzieś w maju. Nie miał żadnych słabości poza życiem na haju.

Chłopak zaczął coś pisać, stwierdził, że to jest to. Kiedy składał te wersy, nawet nieźle mu szło. Jednak zwątpił po czasie, notes odstawił w kąt, bo nie spotkał nikogo, kto by podał mu dłoń. Zaczął ścigać go sąd, on nie lubił się żalić. Za tą cechę to przy...

0: nigdy nawet nie protestował. Wziął, napisał do brata, że mu wszystko się pieprzy, że ma dość tego życia i jest w areszcie śledczym. Tamten mu nie odpisał, po prostu go przekreślił. Chłopak bardzo to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.
1: Albo przepust,

0: to naprzeciw. Być przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

To historie z mojej młodości, rzuć je na głośnik. Czy pamiętasz tamte lata? Pamiętasz jak to było? Czy masz czasem takie wspomnienia?

0: No, i to był pierwszy zestaw. Po pierwsze, to zacznę od tego, że numery Hady też słuchałem po prostu i niesamowite jest to, że u mnie i u Kacpra tak to się zwykle nie skończyło. Tak jak to zwykle się miało kończyć. I po prostu też się z tym strasznie utożsamiam. A polska wersja, wspominam, no to proszę cię, znaczy kurde, no u mnie nie był to świętej pamięci Iwan, jest to aktualnie teraz już świętej pamięci Miłosz. W sumie słuchałem tego zanim umarłeś. Mam nadzieję, że tam jesteś na górze i to słyszysz. Dzięki ci za wszystko, co było na ziemi, a no każdy ma swoje wspomnienia i tutaj jak Jano o tym mówi, no to razu się też tam przenoszę. Głównie do mnie na wieś, jak lasem idę i tego słucham. Wraz z drugim utworem z tej płyty, Popatrz w lustro też, to był taki duet. Taki melancholijny, nostalgiczny. I kurde, utożsamiam się z tym na maksa. No wtedy w ogóle nie zważałem totalnie, jak teraz mam takie kaprysy jakieś tam swoje, czasami, żeby to było techniczne i takie tam, co ty? Tu prostota mnie powaliła, beat po prostu mnie też powalił. I słuchałem tego niejednokrotnie, płakałem przy tym, jak to Jan mówi w refrenie, nieraz.
1: No, ja z kolei, jeśli chodzi o numer Hady, ten co teraz leciał, to mam ogromny sentyment, bo to był chyba jeden w ogóle z pierwszych numerów Hady, jakie słyszałem. I no, poruszyło mnie to bardzo. I też z samej perspektywy, że wcześniej w ogóle poznałem Hadę osobiście, bo mój wujek był jego dobrym kolegą i często mnie do niego zabierał. I w sumie wtedy nie wiedziałem, że on rapuje. Zbytnio mi nie mówił za dużo, ale po prostu przychodziliśmy do niego. I w sumie po śmierci dopiero się dowiedziałem w ogóle, że to były Hady numery. Że to był ten człowiek, którego słuchałem. To jest w ogóle zaświrowana historia. No, a co do twojego numeru. Kurde, słuchałem kiedyś. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem polskiej wersji, tak szczerze mówiąc. Ale lubię chłopaków. To jest też w sumie rodzinnie, no bo jednak też z Pragi Południe jest Hinol. Hada też był z Pragi Południe, więc w sumie ja też z Pragi Południe, więc też ciekawa perspektywa tego, że byliśmy blisko siebie i ta muzyka była blisko.
0: Taki duch tego miejsca.
1: Tak.
0: Jano z kolei Olewiem jest z Ursynowa. No ty jakiś tam mieszka na Ursynowie. A właśnie do Hady wracając, no to też był jeden z pierwszych numerów, które słyszałem Hady. I bardzo ceniłem sobie w nim po prostu to, że no jak po prostu on ma taką barwę, taką charyzmę,
1: Tak,
0: że
1: tak.
0: po prostu to, co on mówił, ja to brałem za prawdę. W ogóle nie wiem, czy tak było, ale no, mam nadzieję, że. Znaczy, no po prostu wątpię, że Hada kiedykolwiek skłamał w utworze. Jego charyzma, taka po prostu surowość życia. To przede wszystkim w tym wybrzmiewa. I
1: No
0: darzę
1: tak,
0: dużo
1: ale ten
0: sentymentu.
1: człowiek w ogóle, no nawet ten numer, co był Szukajcie, a znajdziecie, że go szukała policja, a on jeszcze nagrywa w klipie, że go szukają i te dokumenty wszystkie, a on się śmieje z tego. No niesamowite.
0: No mam nadzieję, że tam, że też jesteś w niebie i kurde, masz tam na poprawce, że po prostu chłopaki tutaj i jest takich więcej jak my, którzy cię słuchali i coś z tego wszystkiego powyciągali dla siebie.
1: No, ale tak, to muzyka Hady to jest też jakaś część mnie, ta taka kurde niezgoda na to wszystko, no bo jednak Hada dużo miał buntu, naprawdę, co do prawa, środowiska, wiadomo, że miał też swoje za uszami, no nie ma co oszukiwać.
0: No tak. No ale właśnie co człowiek to historia i myślę, że znaczy no summa summarum, no to wyciągnęliśmy z tego i mam nadzieję, że też inni słuchacze Hady wzięli z tego to, co najważniejsze, a nie szli w jego ślady w tych złych rzeczach, no bo też miał prawo jako człowiek pobłądzić po prostu nieraz. Zostając przy Hadzie. No to teraz ode mnie wleci tercet Hada, Bezczel i z Buku, Kontrabanda. Utwór naprawdę też, no to jest taki łzowy ciskacz dla mnie totalnie, ale zresztą to opowiem jeszcze potem więcej.
1: No, u mnie z kolei będzie Kuban. Było, nie minęło. Czy minęło, zobaczymy. Myślę, że nie minęło to, co było. No i co, zapraszamy do odsłuchu. Wsłuchajcie się.
0: Tak jest, jo.

kino nocy. Nie żal czego, nie widzą oczy. Może być spokojna, już zamieniłem na wino prochy. Na początku naszej trasy było strasznie, gdy rano zapinałem pasy w naszym aucie. Niby wcześniej nadawałem się na odwyk, ale już wtedy to był zarys na psychiatrię. A w koło kredo pytają jak o Wi-Fi. Wydzwania Bivus, wymyślają CV. Osiedlowy mam talent, bez aprobaty jury.

ja. Nie daj Boże mi na dno spać. Zwykle staram się jak mogę, ale ham to ham. Opatrzność ma, stoi na baczność, ha. Nigdy nie byłem tym, który pod dyktando grał. Tańczę tango jak facet, życie to bal. Jednak dla kelnera jest tłem. Widzę tak samo, na mnie patrzą inaczej. Zmienia się kart, ale wpływu nie ma na treść.

0: Chcesz być, a nie kim oni chcą.
1: Ukryty w mieście krzyk.
2: Musisz uważać na ten taniec.
1: Co się stało z nimi? Wiodą wciąż, a ich nie trawię.
2: Biegnę drogą drugą.
1: Nie rozumiem, nic już nic nie kuma.
2: Czyje pełnią życia i tutaj

tych ulic ciągle woła. Powtarzam i uważaj, gdy przemieszczasz się po ciemku. Po życia korytarzach tu się zdarza czasem zbłądzić. Od kłopotów aż gęsto, tylko czemu mi akurat to zdarza się tak często? Ludzie nie chcą być samotni, ten schemat się powtarza. Większość przeszkód pod nogami staram się zauważać. Na cmentarzach strasznie tłoczno, nie jeden chciał tu pożyć, lecz niestety mu nie wyszło i też się tam położył. Boże, prowadź mnie przez życie, bo raźniej będzie z tobą. Teraz mocno chwyć za rękę i trzymaj ją kurczowo. Daj słowo, że chcę dobrze.

Przechylasz pachejną, czwartą flaszkę stawiasz obok. Czwarty krok, martwy wzrok, wszystkich wokół martwi to. Obrachunek moralny, wiesz, że to już nie żarty są. Jesteś na świeczniku, masz już tego dosyć. Zatracasz się w piciu, może jeszcze coś do tego dosyp. Dolej oliwy do ognia, co tam przecież raz się żyje. Spierdol wszystko, życie wszystkim, pokaż wszystkim jak

Zastanawiam się nad sobą, a w duszy jakby pusto, to już leci druga doba. Znowu nie mogę usnąć, widzę zakurzone lustro. Światkę walę na hejnał, to zakrada się po cichu. Cholerna schizofrenia.

0: Tutaj jest taka ciekawa też rzeczywistość, o której warto powiedzieć, że bity same w sobie. W ogóle nie wiem, jak ty masz, ale ja to miałem tak, że nawet mam utwory, tak mi się wydaje, że które jakbym puścił, to nawet nie do końca bym się zgadzał z treścią, ale to sam bit był tak na tyle nie
1: Tak,
0: po prostu wewnątrz
1: nawet
0: mnie.
1: treść, nieważne jaka była treść, to ten beat. I ja naprawdę mam niektóre numery takie, że nie podoba mi się zupełnie treść, bo jest w jakichś takich narkotykach, jakiś taki ten, ale beat. I często nieraz nawet szukałem tych bitów na internecie, czy gdzieś jest sam beat, no ale wiadomo, ciężko. No ale beat dużo robi, naprawdę w sumie bez producentów, bez całej tej warstwy muzycznej, no to nie byłoby raperów, no bo nie mieliby pod co rapować. I kurde, też mam tak, że często mało są doceniani. Że mało tego jest takiego, że nieraz nawet jak się wejdzie w opisy jakichś większych twórców, to tam poukrywani są ci producenci, że nikt nawet nie wie. Przecież nieraz to są hity jakichś raperów wielkich, tych, co teraz w mainstreamie są, to nawet nie wiadomo, kto stworzył ten beat. Że to jest tak pochowane. No i szkoda.
0: No tak, no właśnie całą chwałę w cudzysłowie zgarnia po prostu no MC, a no po prostu to jest jakby spójność, tak samo jak w hip-hopie pomija się często tancerzy i DJ-ów, w ogóle graficiarzy, w ogóle jakby hip-hop to były tylko rapsy, pomijając jakby ich jakość często, no to totalnie, beat po prostu no czasem robi sam robotę. Wiadomo, że słowa też mogą totalnie, w ogóle wokale można też nawet zmieniać, jakoś kształtować tę muzykę, naprowadzać, że też tak samych bitów to mało kto słucha. Ale no, kurde, no bez bitów, bez producentów, którzy też często siedzą nawet przy tych artystach, tworzą, bo to chyba każdy ma równą kolejność, mi się wydaje. Na przykład ja zazwyczaj to piszę najpierw tekst, a potem do tego dobieram beat. Ale też nieraz napiszę tekst pod jakiś beat, i to szczególnie Kasper twoje, no to łza zła, takie oczyszczenie, to były no to takie bity po prostu, czy nawet diss na biznes, no w ogóle pierdyliar tych bitów jest, które jak słucham, to od razu się z kawoku kręci. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten numer Kubana też właśnie mi się spodobał, nie znam, znam mało numerów Kubana, ale wszystkie, które poznałem, miarę były spoko. I to mi się tam w drugiej chyba zwrotce, tam był taki moment już tak, tego, co ja lubię, tych takich rymów
1: Tak,
0: nagiętych,
1: tak.
0: że nie tego pisać, to mi to w ogóle tak płynie, że to nie jest AB albo AABB, tylko tak fajnie to skleił po
1: Czy
0: prostu.
1: Kuban w ogóle ma w środowisku dużą, że jest mocno sylabistą i że on tym działa? Że nie działa na tych rymach, tylko właśnie sylabuje bardzo mocno. No i właśnie w tych starych numerach jego i też w nowych pokazuje jakby to, że on naprawdę jest sylabistą. Takim mocnym, naprawdę, że potrafi się bawić tym słowem.
0: No tak, no i właśnie. No, i to jest totalny atut.
1: I wtedy też podziwiałem to. Mega. W sumie dalej podziwiam, bo no trudno jest skleić tak tekst, kurde.
0: No, o kurde, tak to powiedziałeś, to już totalnie po prostu był numer Quebo na fide i Eripe Provo. Tam też to chłopaki, kurde, po prostu posadzali Quebo na fide, tam co posadził. Po prostu przyspieszenie, wszystko. To taki muzyczny fetysz mój jest. A po prostu mam być o kontrabandzie, no to po pierwsze już nie ma ani Beszczela, ani Hady na tym świecie. Peace. Rest in peace, po prostu. Chyba tak się mówi.
1: Tak.
0: Ale no to był taki numer po prostu. No do tej pory się często nad sobą zastanawiam. Nie słuchałem tego od dawna, ale teraz się nad sobą zastanawiam, czy może bym tego nie posłuchał. Bo Beszel, jak mówił o tym piciu, o okłamywaniu bliskich, no to totalnie to jest moja historia. Że ta muzyka gdzieś mnie dogania teraz. Ten numer mnie gdzieś z kolei dogania. No właśnie, on nie jest z kolei jakiś tam technicznie dobry. Ale no jest prosty i taki, że serducho rozpieprza. No i beat. Że tutaj po
1: No
0: prostu
1: beat to.
0: klimatu. Ja po prostu jestem fanatykiem smutnych bitów. O, tak to nazwę. Właśnie dlatego łza zła i oczyszczenie Kaspra. Chociaż oczyszczenie to tak nie do końca aż takie smutne. W sensie ma też jakąś nadzieję.
1: Ale zależy też, jak użyjesz tą muzykę.
0: Tak.
1: Jakby po co to? Czy dajesz, żeby, wiesz, słuchasz smutnego bitu, żeby się zasmucić, czy dać sobie jeszcze nadzieję, czy w ogóle, wiesz, to zależy, jak użyjesz tego.
0: A to jest w ogóle dla mnie ciekawy temat na taki sondaż społeczny, bez kitu, bo
1: Tak.
0: SM o tym, że tu często ludzie, i ja też tak nieraz mam, że jakby na smutnego włączę sobie smutną muzykę, żeby się dobić, a na wesołego puszczę smutną, żeby nie być zbyt radosny. A nie mam tak za bardzo, że jestem smutny i sobie włączam nagle taki banger i nagle w ogóle wraca mi humor. Zaczynam do tego wracać, bo to, no fajnie, muzyka jest dobrym narzędziem, kurde,
1: Tak,
0: właśnie.
1: to prawda.
0: Tak samo na przykład, jak pisać. Może czasami, miałem tak ostatnio właśnie, że może skoro jak mam doła, to właśnie nie będę pisał smutnego tekstu, tylko napiszę taki banger. W ogóle wysram to z siebie. Yo.
1: Jo. No i co, jak jesteśmy już przy utworach, bo będziemy puszczać kolejne dwa, to ja bym chciał puścić numer od Elpro. No i w sumie podzielić się jego też twórczością, bo dużo mu zawdzięczam. Było od początków. W sumie, kiedy zacząłem, to był 2019. Ten numer jest z 20 roku. W sumie trochę już go słuchałem. Ale było od początków. Pokazał mi pierwsze kroki w ogóle z produkcją muzyki. Pierwsze sample, pierwsze dźwięki. No i naprawdę zawdzięczam mu wiele. I to jest niesamowite, że są tacy ludzie, że jednak on też, no bo robił beat dla Hady, którego słuchaliśmy wcześniej. Robił dla wielu naprawdę muzyków, z Edytą Górniak, dla Snoop Dogga zrobił remix, z Eminemem też coś tam robił. No jest niesamowite, że w ogóle mogę mieć taki kontakt i że on jest taki w tym otwarty, że chce pomóc, że wspiera te podziemie, bo odszedł jakby z mainstreamu, nie chce w nim być. I myślę, że to jest takie uhonorowanie też po prostu, że podzielić się z wami, no te... słuchaczami.
0: No to jest człowiek orkiestra. Przecież on wszystko sobie sam robi i właśnie też ma w sobie ten taki pierwiastek transcendencji, że jakby no jest taki utalentowany, ma udział w muzyce, a z drugiej strony jest taki niewidoczny. No. Ja też jakby Elpro, ja z kolei nie słuchałem go od początku, bardzo mało znam twórczości, ale Kasper mnie nie zaraził i jako osoba, jako producent totalnie gdybym mógł go dodać do playlisty parę lat temu, to bym go dodał. Ode mnie widzę, że będzie, w sumie nawet się zgodzę. Niech będzie, bo mówisz o początkach, więc ja też puszczę coś, co było na początku. No i co? Ja jestem z Mokotowa. Na Mokotowie po prostu chłopaki z Hembru działali. I po prostu od małolata siedziało się na murku, nawet z moim bratem siedziałem tam na ogródku i żeśmy słuchali Hembru HWDP czy Hembru Drogę, żeby mama nie słyszała, żeby nie było na przypale. No i Hembru Droga, no to jest utwór dla mnie droga po prostu. Bo sam jestem w tej drodze.

pyta, czy się dogra. Czaisz? Gość mi cisnął, teraz pyta, czy się dobra. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać. Są ludzie, których już to niszczy od środka.

0: jeszcze od środka. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby z sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać.
1: Ale pro, kurde, wjechał porządnie. Też w ogóle, no real talk, nie? Real talk po prostu. Mi się to podoba, że w sumie trochę tutaj Hemgru ma taki ogólny, jakby to jest taka szersza perspektywa, nie? Masz bardziej ogólniki, ale też pokazują drogę właśnie, są drogą. A tutaj masz jej szczegóły, ale propisuje jakby, kurde. Co robi, jak robi, dla kogo robi. I to jest takie...
2: Szczerość, kurde. Szczerość. Tego brakuje zaraz.
1: Ale też i otucha właśnie w tych wszystkich, kurde. Wiesz, normalnie takie numery, to psu człowiek idzie i od razu ma łapie te perspektywy, o których Hemgru mówi, że jak nie masz perspektyw, to idź do przodu i ruszaj. Zresztą Hemgru też bym mógł tutaj dużo takich numerów puścić, bo zlewam się przede wszystkim z antysystemem u nich. I z Wilkiem miałem to samo, co z Hadą. Że po prostu taka charyzma, jak coś mówi, to ma takie okej, okay, tak jest. Po prostu
2: no
1: jest
2: ja
1: słucham.
2: Też tak miałem. Totalnie. To jest... Kurde.
1: Kawał historii.
2: No kawał historii. Ale też takie manifesty. Dużo jest właśnie w tych numerach.
1: To jest to słowo, manifest. To chciałem przy drillu powiedzieć, że to był manifest.
2: Że jest ogrom manifestów. Niestety nie ma ich jakoś dużo na scenie teraz, tej mainstreamowej, bo trzeba szukać dość głęboko w podziemiu, gdzie chłopaki mają, kurde, po 1000 wyświetleń. Gdzie możemy też w sumie podpiąć nas, bo próbujemy jakby ten przekaz nieść dalej. Gdzie to trafia? Nie trafia to może do jakiegoś szerokiego grona, ale... Jak ostatnio gadamy, trafia do osób, do których ma to trafić po prostu.
1: Myślę, że tak samo jest Elpro właśnie, że on no jakby zszedłszy do podziemia, po prostu robi tą muzykę i ten, kto miał przy nim zostać, ten przy nim został. Ta muzyka się broni sama.
2: I kto ma to usłyszeć, ten usłyszy po prostu. Kto chce prawdy, ten będzie miał prawdy.
1: Jest to zaszczyt, że mogę go poznać teraz po czasie jakby. Dodać go do takiej playlisty, której nie słucham, ale takiej playlisty osób wartościowych w zalewie mainstreamu po prostu. I zresztą takich graczy, którzy są trochę między mainstreamem a podziemiem jest sporo. Ryfa, Mada też mają tak, że coś, część osób ich kuma, ale nie każdy ich kuma. Nagłówek jakiś tam czasami będzie, ale nie są na stałe w tych mediach. Wywiady, nie wiem, tam coś tam robią, ale tak nie do końca. Właśnie to jest taka też właśnie kwintesencja. Są zbyt dobrzy na podziemie, a zbyt słabi w cudzysłowie na mainstream, bo zjadają większość tego mainstreamu.
2: No ale... Tu by się przydały takie pady, jak masz te trąbki takie, wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Te punche i takie inne efekty. No, zbieramy na takie oto przedmioty, prosimy o wsparcie nas na Patronite. Kto może niech rzuci groszem, albo wrzuci nam przez okno 5 dych razy 5.
2: To jak jesteśmy przy tematach manifestów, to wrzucimy od siebie takie manifesty, które słuchamy, słuchaliśmy, które gdzieś tam dalej w nas są i utożsamialiśmy się z nimi w sumie dalej. Kurde, co ja mogę gadać? Dalej się utożsamiam. Mam w sobie taki manifest i myślę, że mogę to puścić, po prostu pokazać wam. Niech to idzie dalej. Avi manifest ode mnie.
1: Ode mnie polska wersja, Licz na siebie. Też z tego albumu, co wspominam, o ile się nie mylę. I też dobrze ten utwór wspominam. Wiadomo, już teraz nie uważam, żeby na siebie tylko liczyć, ale no, jest tu szerszy kontekst i na pewno nie możemy liczyć bardzo często na system.
2: Tak jest. Miłego odsłuchu.
1: Do boju, Polsko.

0: Widzę, że tutaj mamy... No, to jest to przesłanie, które dla mnie też tak grupowało ekipę. W sensie, no jednak bunt był fundamentem i to nie tylko chodzi o bunt przeciwko temu, że mama dała karę na komputer, tylko w imię wyższej idei, bo na świecie już jako dzieciak się widziało, że coś jest nie tak. Tylko wtedy nie brakowało świadomości, ale też ukierunkowania, bo w końcu nie można buntować się przeciwko wszystkiemu. Nie wszystko jest złe, trzeba umieć dobrze się buntować. Bo to tak samo jest tą tolerancją. Jak wszystko tolerujesz, to niczego sobą nie reprezentujesz.
1: No, ja się podpinam po prostu pod to. Pod to wszystko, co powiedziałeś. Kurde, bunt. Ważne to jest. Kurde, jesteśmy teraz w trudnych czasach, naprawdę. Jeśli chodzi o to, co się dzieje i to, co się dzieje z muzyką i w ogóle, co się dzieje na świecie i z wiarą, co się dzieje. No, jest to naprawdę trudne i ten bunt jest potrzebny. I kurde, jakby tak naprawdę cała armia ludzi na przykład z podziemia nagle się spotkała w jednym miejscu i stworzyli, kurde, wspólnego cyfera takiego.
0: Dniowy cyfer.
1: No, to by kilkudniowy cyfer. Trzeba by było kilka dni tego słuchać, żeby, kurde, każde dzieciaki, młodzież, te starsi mogli to pokazać w końcu, kurde. No, ale tak jest, kurde, ciężkie to, no.
0: No właśnie. Bo system cię dobrze w system wprowadzi. I jednym z tych elementów jest to, żeby dać ci poczucie, że nie masz na nic wpływu. W sensie, że jesteś sam po prostu w takich sytuacjach, że no i tutaj już by trzeba było dalej poszerzać. Na to przyjdzie czas w pewnych audycjach. Tak myślę.
1: Tak jest. No ale a propos właśnie tekściarstwa wszystkiego, no to kurde, dużo myślę o tym właśnie poezji pisanej, że można to zawrzeć, wiesz, co chodzi. Że to jest, kurde, no niesamowite, że można to, wiesz, że swoje myśli przepisujesz, nie wiem, tam na telefon, kartkę i to mieścisz w tych utworach. Że możesz wszystko tam wyrzucić.
0: Czyli teraz położymy trochę akcenty na słowach.
1: Tak.
0: Tak to rozumiem. No i no to co byś miał od siebie takiego w takim razie tej do zapuszczenia?
1: No ja z takich poezyjno, co kiedyś ze mną towarzyszyło, no to będzie PZ. Tutaj kurde, no. Ja myślę, PZ dużo mi też towarzyszył w takiej muzyce właśnie buntu, poezji. Bo naprawdę teksty miał mocne i wiesz, PZ ukryty w mieście Krzyk.
0: No to tak, klasyka.
1: No to jest klasyka buntu, no. A od ciebie co tam?
0: No ja może tak nie do końca poetycko, ale też w moim gatunku, czyli zabawy słowem. I przy okazji mój kolejny fetysz muzyczny, czyli murmurando trzeciego wymiaru. Strasznie lubię zabawę słowem, którą chłopaki tam sobie używają. No i bit też jest fajny, no i są murmurando. Tak pomruczeć. Szkoda, że tak rano nie robię, kiedy wstaję do pracy, tylko wtedy mam murmurando.
1: No i a propos tekściarstwa ode mnie leci PZ, Nisko jest niebo. Też oczywiście beat też robi swoją robotę, więc ode mnie wlatuje. Ja mam mocny sentyment i do tego tekstu, i do całej tej muzy po beat. No robi to takie... Kurde, we mnie, no ciary. Zawsze jak słucham tego utworu, to mam takie ciary. Kurde, nawet nie wiem jak to opisać. Nie da się tego opisać, kurde, nie da rady.
0: No właśnie i to jest funkcja muzyki.
1: Tak,
0: ona opisuje to, co nie daje rady. Czy jak słuchamy, czy jak ją dajemy, wypluwamy. No przecież ja mam podobnie z murmurando, tam też jest ważny aspekt, że, znaczy ja tam po prostu czuję w ogóle od trzeciego wymiaru od chłopaków, choćby od Nulizmatyka w numerze Genesis sprzed 2-3 lat, no to tak, to myślę też, że wcześniej,
1: tak, tam też,
0: że jest takie szukanie po prostu Boga. Jednak w sumie najważniejszy aspekt w naszym życiu aktualnie i w ogóle w tej muzyce też ludzie gdzieś tam myślę, że szukali Boga zawsze, inaczej go nazywali, inaczej go definiowali, no ale nie znamy ich wnętrza i ich historii, a zawsze on był ze mną, też w końcu bunt też był przeciwko Bogu, jest w tym świecie i to jest rzecz, to jest postulat po prostu, który od tysięcy lat bym wygłaszał, a nie stu.
1: Ludzie często się buntują przeciwko tym, co nie trzeba.
0: Tak, no właśnie, bo bunt musi być mądry.
1: Tak jest.
0: Słuchamy.
1: Słuchamy. Miłego słuchania.

0: Słuchajcie, ja to bym, znaczy ja myślę od tego, że taka myśl mi przyszła, że PZ właśnie inaczej to, że w ogóle, no chłopaki mają tutaj inny sposób.
1: Miałem to samą myśl.
0: Tego wyrażania, ale no zobaczcie, tutaj jest o Biblii miłości, tutaj też jest o po prostu marności ludzkiej, o szukaniu tego, że ktoś nas stworzył na swoje podobieństwo. No raczej nie chodzi o wielką kaczkę, nie oszukujmy się, ale tak samo niebo, o tym, że w niebie to myślę, że nawet każdy poganin powie, że zazwyczaj mówi się o Bogu w tej sytuacji. No właśnie, różnie postrzeganego, ale są takie tęsknoty. W ogóle za czym my tak naprawdę tęsknimy zazwyczaj? I czemu szukamy tych odpowiedzi tak często w sobie, właśnie, a nie zewnętrzny? I tutaj bym się też do Frankla podwoływał i do innych osób, i do świętych i tak dalej, gdyby trzeba było. Ale naprawdę, no właśnie trzy takie rzeczy. Nisko jest niebo, to też taki symbol, że Bóg jest blisko.
1: Dla mnie w ogóle niesamowite, jak ta nasza muzyka się łączy teraz, bo my, mówiąc szczerze, przed audycją nie mówiliśmy sobie, jakie numery dajemy i tak dalej. I to wszystko jest tak, kurde, połączone. I to jest niesamowite też a propos naszej drogi we dwójkę, że gdzieś tam, kurde, blisko jesteśmy nawet w guście muzycznym.
0: Tak, no.
1: Że to jest, kurde...
0: No, myślę, że jakby tak, żeby tak była taka opcja, takie listy, nie? Gdzie jakby psu totalnie, co każdy słuchał ile razy, to na pewno psu by się pokryło dużo numerów. Tak. PZ-a, Ukryty w Mieście Krzyk, na bank. No, to jest bankowo, to... tak? Kurde, no i polska wersja też już się zgadzała. Trzeci wymiar, nie wiem jak ty, no ale na pewno...
1: No my nawet gadaliśmy, Czarek mnie pyta, ty to masz na playliście? No mam.
0: No tak, no jeszcze jeden numer, ale... No kurde, no przecież to ciekawe w ogóle, to jest ta... Znaczy to jest taka niezbadana geometria po prostu dzielnic, ludzi, tęsknot, no wszystkiego. Ja nigdy nie dotrę do momentu, w którym powiem, że znam muzykę. Że muzyka jest czymś dla mnie już odkrytym. Prędzej powiem o tym, co muzyką nie jest, ale nie to, co nią jest.
1: W sumie tak cię zapytam, a jaki twój artysta jest najbardziej, jakby nie wiem, jak to nazwać, nawet ulubiony, którego kiedyś słuchałeś najczęściej, bo u mnie na przykład był Popek, a jak u ciebie na przykład, u mnie
0: tutaj,
1: Polerego było.
0: Tutaj, kurwa, to jest pierwsza myśl i chyba jest on najczęściej i jak się kurde okaże, oni są lub byli przyjaciółmi Kali. Którzy mieli razem firmę. Ja w słuchu Kaliego uwielbiałem słuchać Dyzga się słońce, Sentymentalnie, Crime Story. W końcu tam przestałem na Chinatown i na ta płyta Czakra chyba się nazywa z 6 numerów. No kiedyś też słuchałem, ale teraz już po prostu trochę się hamuję przez duchowość. By zhamował, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. No ale Kaliego słuchałem w opór i on też tak właśnie ma takie poetyckie te rzeczy. W ogóle byłem fanatykiem Kaliego kiedyś. Kurde, wszyscy już uważali, że on jest najlepszy, kurde, prawie.
1: No Kali, ja jakoś często nie słuchałem, ci powiem szczerze. W sumie jestem ciekaw, co puścisz, bo nie znam jego za bardzo twórczości.
0: Ale to jest ciekawe właśnie, bo ja za bardzo Popka nie słuchałem. Jakby ja znam Popka przez Kaliego chyba. No i wiadomo, Gang Albanii, no kto Gang Albanii nie słucha.
1: No ja właśnie Popka, jakby Kaliego znam od Popka, bo jakiś mieli wspólny numer, nie pamiętam, który to był.
0: Właśnie.
1: Ale poznałem go przez to i mówię serio. I to jest ciekawe.
0: A ja znam ciebie od Very Icon i ty znasz mnie od Very Icon, no kurde. I dzięki niej i jeszcze Maji jesteśmy w Hachatolku razem, możemy do tego wniosku dojść. Ciekawe właśnie, że Popek i Kali, nie spodziewałbym się, nie? Ale no przyjaźnie też są ciekawe w rapie i zresztą kiedyś tam słuchałem podcastu z Kalim o ich historii, jego i Popka. Jakby traktuję to jako prawdziwe po prostu, wolę. Tam było sporo podobno przekrętów o Kalim, ale nie sugerując się tym po prostu, no chłopaki też stworzyli, kurde, firmę. Potem się tam rozeszli, przecież też był beef na Gdy zgaśnie słońce, tam był utwór.
1: Tak.
0: Żyje zamiast polec, czy tam, tak, Żyje zamiast polec bodajże, jest właśnie o tym ich beefie. No, a teraz chyba są pogodzeni i, no my nie myślimy za bardzo beefu, ale jesteśmy pogodzeni. No i od Kaliego, kurde, musiałbym też po prostu oddzielną playlistę. Ja z każdego prawie albumu coś miałem. A V8T było tam takim już przełomem, że już odpuszczałem, ale tam też są opary, które lubiłem z Paluchem. No, a tak to, no to puszczę, co jest sentymentalnie, bo to jest płyta, którą najbardziej wspominam. Czyli rozumiem, że teraz wjeżdżamy Popek i Kali.
1: Tak, u mnie wchodzi akurat Popek, Sobota, Mateo, Nigdy nie mów nigdy. To jest ciekawe. Propos.
0: No właśnie, ciekawe. Nigdy nie mów nigdy, kurde, że ja teraz będę też... No nie, w sumie to tyle razy w życiu powiedziałem nigdy, ale dalej twierdzę, żeby nie mówić tego nigdy.
1: No bo nie wiadomo, kiedy będzie to nigdy.
0: Tak, tak. Kurde, no i też... Ale się nie wiem, no to ten numer znam. Nie był to właśnie u mnie tam na napisach, no ale znam. Nie było tak, że go słuchałem, banglało, ale słuchałem go.
1: Ja mam sentyment, ja bardzo dużo tego słuchałem. Kurde, a to ja grałem w piłę. Nie wiem, jakiś ten numer ma w sobie takie coś i chyba też przez moją drogę cięższą, jaką miałem, że nigdy nie mów nigdy i po prostu mnie to podnosiło. No bardziej.
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że oboje z chłopaków też mają swoją historię do opowiedzenia.
1: Tak, tak.
0: Tylko to ciekawe, bo to się, myślę, że historię jakby podobnie masywne, a jeden jest chudy chłopak i ma taki album, a drugi no to Popek Monster, tak?
1: Tak.
0: Kurde, no i tu się chłopaki bardzo różnią. O, kurde, jeszcze chudy chłopak też jest fajny album Kaliego, ale to już przy jednej okazji. No. Myślę, że możemy puszczać. Jeszcze jak coś nam wpadnie, to podzielimy się po odsłuchu.
1: Miłego słuchania.
0: Miłego.

Kiedy głosy w tobie nie ucichły, każdy kocha być naiwny. Nigdy nie mów nigdy, mówisz, że znasz jutro ty, gdy głosy w tobie nie

zrozumie, że nie jesteś ministrantem. Zagubione owce w tłumie, dla księdza zostaw w opłatek. Też płaczę, też znam ból, gdy bardzo czegoś chcesz, gdy tak łatwo zapomnieć, kim się jest. Odnalazłem sens, jak góral prawdę. Mam

0: miał utwór Lost Boys, no właśnie. Gdyby Kali jeszcze miał wszystkie osoby pogodzone, w sensie, gdyby miał być o wszystkich, no to jeszcze by tam był Kasper HTA, Fonosi, Popek właśnie, z ekipą, bo też jest z tym, kurde, no po prostu razem tworzyli historię z Popkiem. I to jest właśnie takie dla mnie, że każdy, w sumie ty byś miał taką, gdybyś miał taki numer stworzyć, Lost Boys, właśnie o tym, kogo słuchałeś, co ci dał, jeszcze jakieś wersje follow-upować, no to ja też bym mógł tak samo zrobić. Kurde, i tam by tu zawarł wszystkich ludzi, a teraz to chciałbym nawet, teraz bym jeszcze nas dopisał, a numery, bo tak już potem dołączając, no to też już słuchałem
1: wszystkie
0: lamentu.
1: Wszystkie nasze zespoły.
0: Słuchałem lamentu, jeszcze bym tu wtłoczył soundtracki, który słuchałem i słucham czasami, czy muzykę, którą nawet w radiu kiedy słyszałem i ten tam gdzieś tam mi plumkała, się podobała, no to tego mnóstwo jest, kurde, taka składanka. Ten Lost Boys trwałoby tyle, co ten Cypher tych wszystkich z buntu. I... No i nie sądziłem, że jakieś to nagramy, więc nigdy nie mów, nigdy.
2: No nigdy nie mów, nigdy. No, dla mnie niesamowite jest w ogóle siedzieć tu, kurde, słuchać tych numerów, które kiedyś... Nie, mam takie w sobie... No, nie wiem, jak... Kurde, no dzisiaj mi ciężko jest opisywać to, bo to jest taka podróż trochę w przeszłość jednak, łącząca się z naszą przeszłością, że jednak no mniej więcej poznaliśmy się ile? 6 lat temu? No to jednak, kurde, te numery w większości też są sprzed tam, kurde, 7, 8, 6 lat. No. Że to jednak jest, kurde, ten czas, kiedy my się poznawaliśmy i to, czego słuchaliśmy. No jest to niezwykła przygoda dla mnie. Naprawdę czuję takie no, uniesienie.
0: Ja też, znaczy, że... no, to jest takie ponad.
2: No.
0: Ponad po prostu. Myślimy, kurde, jaką tu puentę dać, no. Słuchajcie, znaczy, ode mnie puenta w sumie jest taka, że... Że muzyka jest niesamowitym narzędziem, po prostu powiem o tych dobrych stronach. Po prostu jest niesamowitym narzędziem terapii, spalania ludzi, wnoszenia idei, przeciwstawiania się temu, co złe, też na takie podróże nostalgiczne. Po prostu ona jest transcendentna. To jest, no, Bóg stworzył muzykę, po prostu nie mam pytań. Ciekawe, jaki ty byś stworzył utwór po prostu tam na górze, bo to obawiam się, że tutaj nikt z nas nie ma podjazdu w ogóle. Ale tworzyć to na twoją chwałę to jest szacun. Też miło poznać twoją muzykę. Fajnie, fajnie, że one się w ogóle sklejają w większości. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia audycja, a raczej jestem tego pewny.
2: No nie, no co ty, to jeszcze długa podróż przed nami i opowieści. Ja miałem taką myśl teraz, że w ogóle... łącząc te nasze numery, no bo jednak to była jakaś droga, że

0: Radio Praga.
1: Żadnych, ja w to nie wierzę. I że wiesz, że kurde, no trafiliśmy tam. Że jednak ta, jako narzędzie, tą muzykę dostaliśmy po prostu, jako dar.
2: Kurde, tak jak to wiesz, ja mam totalnie w ogóle kminę odjechaną w kosmos. Że właśnie to jest, a propos tej terapii przez sztukę, że jakby w ramach trochę terapii przez jakby słuchanie muzyki, którą kiedyś słuchaliśmy, która nas doprowadziła do momentu, że my słuchamy tej muzyki.
1: I ją robimy.
2: Tak, jeszcze puszczamy swoją muzykę, która też jest
1: tak
2: pewnie poświadomie inspirowana tym, czego słuchaliśmy.
1: I nawet tematyka jest o tym, co słuchaliśmy. No i tak, to jest niesamowite, że możemy to przekazać dalej. Że kurde, to idzie z pokolenia na pokolenie, no bo jednak tych, co słuchamy, no to już takie dziadki, no oni już, wiesz, no nie są to młodziaki.
2: No tak.
1: I my przejmujemy tą pałeczkę i teraz to my możemy przekazywać tą muzę.
2: I mamy nadzieję, że będziemy to robić dobrze. Jeszcze mam po prostu takie coś właśnie, że, znaczy dla mnie takie coś jest, bo ja nie wiem czemu w ogóle. Chyba to był wstyd po prostu jakiś, że ja bardzo łatwo skreśliłem wszystko, czego słuchałem kiedyś właśnie. Teraz dopiero to odkupuję właśnie na tej audycji, to jest dla mnie na maksa terapeutyczne. Bo po pierwsze słyszę, że no ja nie mam za bardzo powodów, by ich wywalić z tej playlisty. W sensie, jasne, może tam gdzieś się treścią nie zgadzam, albo tam gdzieś tam technicznie nie uważam tego za najlepsze. No ale czy to jest powód, żeby człowieka skreślać? No tu jest z kolei dylemat tego, czy człowiek, jakby tego, jaki człowiek jest i jak otworzy muzykę, żeby to było sklejone. Jasne, to jest bardzo ważne, ale no nie mogę po prostu skreślić tylko dlatego, że teraz robię coś innego. I po prostu bez powodu. To jest część mojej historii i normalnie jestem na maksa zajrany i myślę, że do takiego murmurando to sobie wrócę normalnie na słuchawkach. Zresztą Genesis,
1: ja też do tych starych, ja sobie je wrzucam na playlistę, wszystkie te numery teraz.
2: Kurde, no to tak.
1: Od razu.
2: Po prostu i też myślę, że na pewno byśmy historię, kurde, jakie miejscówki to były. Możemy powiedzieć, u mnie to były głównie po prostu na wsi, czy jak sobie sam spacerowałem po Mokotowie, czy jak byłem po prostu, no zawsze w kryzysach, na imprezach, była ta muzyka ze mną. I też miałem, nawet miałem doświadczenia, że kurde, czy miałem pracować w Gringo Barze u Bilona, czy byłem u Jano i Hinola na teledysku. Kurde, no i ty chyba dasz Elpro.
1: No osobiście. Do mnie, bo ja pracuję w Media Markt, yo. I często przychodzą jacyś raperzy, nie raz, kurde, czy to Dixony, czy to TD, czy to różni, kurde, no różni artyści, to też jest niesamowite ich w ogóle spotkać, że kiedyś ich słuchałem, jak byłem dzieciakiem, takim 10-11-letnim i zobaczyć ich na żywo, że poznać w ogóle, pogadać, wymienić słowa, że podziękować za tą muzę, no bo jednak to część nas była.
2: No tak, ale też taka świadomość, bo tego, że to też są ludzie, w sensie właśnie to,
1: no tak, tak.
2: To a propos tego wcześniejszego, że ja chyba tak bardzo brałem ich za autorytet, teraz to myślę, tych wszystkich raperów, że jak przestałem się z nimi sklejać, to po prostu tak się na nich zawiodłem, że ich odciąłem. A to nie jest do końca prawda. Ja mam dalej sentyment, no i kurde, ja znam na pamięć połowę tych utworów, które leciały. No i to nie jest przypadek, że ja znam na pamięć. To nie jest aspekt, no to nie jest żadne wyparcie, wręcz przeciwnie.
1: Bo ta muzyka jest w naszych sercach.
2: No.
1: Gdzieś tam siedzi.
2: Ty masz jakąś jeszcze puentę na zakończenie? Kasprze, coś tutaj dodał?
1: Moją puentą? Ja mam po prostu, że kocham muzykę, kocham poezję i nie wstydzę się tego, na czym się wychowałem. Jak tego słucham, nie mam w sobie wstydu, bo jednak to była część mnie i jest dalej. To, co tworzymy, to, co słuchamy. No i tak jak powiedziałem, jest to po prostu w naszych sercach. Kształtuje to nas.
2: No mi się to podoba, bo bym to w sumie tak podsumował, że muzyka to my, ale też coś więcej niż my. Właśnie to jest tak po prostu, to jest autoterapia.
1: Znaczy ona wykracza poza w ogóle schematy. To muzyką można tak wyfrunąć, że no co, nie ma co się rozwodzić po prostu. Wiadomo, o co nam chodzi zapewne, każdy pewnie wie.
2: Jak kogoś to ruszyło, to się bardzo cieszymy. I polecamy też, myślę, po prostu, żeby wrócić do takiej swojej muzyki, żeby zrobić taki rachunek muzyczny sobie ze swojej playlisty, zobaczyć, co jest aktualne, co nie, podziękować też za to, zrobić sobie taką inwentaryzację tejże muzyki. A my was jeszcze zostawimy po prostu z paroma utworami na zakończenie, które no jakby pasowują się w ten temat.
1: Tak, mnie będzie Popek. Akurat jak mówiłem, że jest w naszych sercach, akurat numer się nazywa Muzyka w moim sercu.

0: Więc akurat się złożyło idealnie. Ale tak, ode mnie Popek, Muzyka w moim sercu, to jest numer sprzed 10 lat. Słuchałem też ogrom tego. Też mnie to dało dużo, ten numer. Może nie jest to jakiś, nie wiadomo jak lirycznie ułożone, ale sentymentalnie po prostu bardzo. I że jednak ta muzyka w moim sercu, że to gdzieś cały czas chodzi za mną. Że mam tam robić muzykę. Ile ja razy miałem zwątpień, czy mam ją robić, czy nie. A za każdym razem, nawet tu mówiąc o tej muzyce, że robimy ten podcast, że nie mogę z tego zrezygnować, że jest w naszych sercach.
1: No bo ona coś tak się, ona się ładnie upomina. Właśnie, to też nie dodać. Właśnie, że prostota w muzyce też jest ważna, że tak. Na przykład ja mam taką tendencję, że najchętniej bym chciał, żeby każdy tekst był dojechany, wszystko takie dojechane, a właśnie to jest piękno tych rzeczy, które kiedyś słuchałem, że one są często tak bardzo proste. Nawet te wspominam ja na polskiej wersji. To nie są jakieś skomplikowane teksty, rymy, wszystko, ale przeszywam je, kurde, na samą myśl o tym, jak to kiedyś było. A ode mnie wleci Molesta, tak miało być, kurde, to też taki sentymentalny numer. I od Dixonów 37 Mam plan.
0: Ode mnie z kolei będzie, tak jak mówiłem, Popek, Muzyka w moim sercu i OSTR Flam.
1: Jakbyś powiedział OSTR ABC, to bym się normalnie zaśmiał, uwielbiam ten numer.
0: Ja też.
1: ABC psu, z polskiego abecadła, no. Byłem z wami ja, Czarodziej.
0: I Łęcki.
1: Dziękujemy wam za odsłuchanie tej audycji. Instrukcje przekazaliśmy, polecaj ich też. I niech dobra muzyka będzie z wami.
0: Muza z wami. I dziękujemy za odsłuchy. Że wytrzymaliście z nami.
1: Tak jest, dziękujemy. Yo.
0: No i nasz debiut. Więc to też trzeba mieć na względzie, że kurde, siedzimy tu we dwójkę i gadamy do mikrofonów.
1: Tak jest, tak nieruchomo, nogu to rapujemy do tych mikrofonów, a tu yo.
0: Yo, i dzięki jeszcze raz. No i miłego słuchania. I do usłyszenia następnym razem, na następnych audycjach.
1: Tak jest, do usłyszenia.

naprawdę pomóc. Jak tu jak w słowo. Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart niekwalifikacji. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy.

Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

Żaden ze mnie wizjoner, ale rozeznanie mam. Gdzie początek, a gdzie koniec, jaki mam na życie plan. Właśnie tak, to jak znak, jak to światło w tunelu. Rodzina kobita, ta przyszłość bez problemu. Póki co, nie ma co, zadupcam na piątym biegu. Bez nerwów na ślepców, co nie wyczytali z kontekstu. Nie z każdym po drodze, nie każdemu pomogę. Coraz więcej doświadczeń, też inaczej myśli człowiek. Mam plan, by nie sam, mam w drodze syna. Ten stan, ta nowina, to jak widoczny sygnał. Coś pięknego, skupiam się wokół tego. Nie marzę woli w roli, by nie brakło im niczego. Spokój, spokój, temat przedni na tapecie. Szekowski syndykator, klasyki koneser. A plan to ten rap, który wciąż posiada głębie. Nizioł i Hinol, u Dixon 37. Nizioł i Hinol, u Dixon 37.

Jestem w Polsce, muzykę dalej gram, moje garażówki cały czas, to jest kolejna z nich, pozdrawiam fanów. Zmieniłem swoje życie, kurwa, w 15 sekund mrugnięciem oka, strzeleniem z palca, jestem już sportowcem i tego będę się trzymał, ram, pam, pam, pam, jeb! W 3 grudnia widzimy się w arenie.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

I'm gonna go to the hospital.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program KROK. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

mnie pytaj, tak dużo, tak mocno, tak dużo.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!